0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Ja nie zapomnę o Tobie. Pod takim hasłem Kościół obchodził w niedzielę 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież w orędziu na ten dzień zaapelował zwłaszcza do młodych, by odwiedzali swoich dziadków, starszych członków rodziny oraz tych, których nikt nie odwiedza. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez papieża Franciszka. Odbywa się w okolicach liturgicznego wspomnienia świętej Anny i świętego Joachima, dziadków Jezusa Chrystusa. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy w Tarnowie, zauważają, że seniorów jest bardzo dużo, a ich samotność to duży problem społeczny.
3: Bardzo niedobra samotność, bo jestem sama.
4: Coraz więcej osób jest samotnych. Ja też mam wszystkie dzieci w Krakowie, jestem sama. Co zrobić? Tak się poukładało. Pamiętają, kiedy mogą, to wpadają.
5: Dobry pomysł, bo dobrze jest wyciągnąć te osoby starsze z domu, żeby troszeczkę pobyły z ludźmi i to po prostu zmieniły otoczenie i myślenie.
6: Jest trudno samotnym, starszym wieku być, bez żadnych po prostu osób bliskich. Ci, którzy się interesują osobą starszą, a przede wszystkim to jest finanse od pierwszego do pierwszego, czyli od emerytury do emerytury.
2: Papież podkreśla, że Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych powinien stać się okazją do odkrycia na nowo więzi międzypokoleniowych. Zachęca szczególnie młodych ludzi do odwiedzenia swoich dziadków oraz osób starszych pozostających w samotności. Sprawcie, aby słowa proroka "Ja nie zapomnę o Tobie" przybrały kształt czułego i serdecznego spotkania, apeluje Ojciec Święty. Uczy logicznego myślenia, argumentowania i przede wszystkim rozwija wiarę. Mowa o teologii. Można ją studiować w Tarnowie. Jest także nowość, możliwość studiowania online. Wiara pragnie rozumienia, daje jej solidne korzenie. Takie hasło towarzyszy rekrutacji na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJP2 w Krakowie. Potrwa ona do 15 września.
7: Mamy do zaoferowania dwie specjalności. Pierwsza specjalność to katechetyczno-pastoralna. Dla kogo jest przeznaczona? To dla osób, które chcą uczyć religii w szkole, pracować w katechezie. Natomiast od nowego roku akademickiego mamy do zaoferowania drugą, nową specjalność, jeżeli chodzi o kierunek teologia. Ta specjalność została nazwana Teologia i Misja Laikatu.
2: Mówił dziekan ksiądz dr habilitowany Grzegorz Baran, profesor UPJP2. Nowa specjalność Teologia i Misja Laikatu nie daje możliwości uczenia religii w szkole, ale to okazja do zdobycia wiedzy na temat Pisma Świętego, nauczania Kościoła historii, prawa kanonicznego i liturgiki.
7: Myślimy tutaj o osobach dorosłych, pracujących, mających rodziny, zaangażowanych parafialnie. Te studia byłyby adresowane do animatorów, lektorów, członków akcji katolickiej. Pewnym takim walorem tej specjalności będzie to, że część zajęć będzie prowadzona w systemie online. Będą również zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny, ale żeby umożliwić studiowanie osobom, które są zaangażowane w codzienne życie, będzie też i część tych zajęć metodą online realizowanych.
2: Będzie to pełny wymiar studiów magisterskich, czyli 10 semestrów, a absolwent otrzyma tytuł magistra. Studia są bezpłatne. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel od 6 do 9 sierpnia.

0: otwartość i chcemy się tym dzielić. To jest cel, który od samego początku przyświeca i bardzo mocno zaraża innych. No jest to bardzo przyjemna alternatywa dla tych, którzy są energiczni, którzy gdzieś chcą te emocje pokazać, nie boją się ludzi, kontaktów. To jest taka forma modlitwy otwartej i dużo młodych jest, dużo roczników po 2000 roku. Warsztaty dla dzieci Gospel Kids też przyciągają chętnych. Dzieci przyjeżdżają razem z rodzicami.
1: Najważniejszym punktem festiwalu będą 3-dniowe warsztaty churalne prowadzone przez uznanych muzyków. Do udziału mogą zgłaszać się zarówno dorośli, młodzież od 14 roku życia, jak i dzieci w wieku od 7 do 13 lat w ramach Gospel Kids. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosław.

0: błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
1: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
1: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: patrząc na życie. Załóżmy, że Bóg jest Bogiem. Stworzył ciebie i mnie. Posłał swego Syna Jezusa, aby umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. Zastanawiam się, jaki widok ma Bóg na nasze życie. Jeśli chcielibyśmy popatrzeć na nasze życie przez to samo okno, co Bóg, jakie ono by było? Czy to małe okno? Takie, które nie przepuszcza zbyt wiele światła? Ten rodzaj okna, który nie pozwala widzieć daleko przed sobą? Czy Bóg patrzy na nasze życie przez ciasne okienko? Czy też ma na myśli coś znacznie większego, ogromne okno, takie, które wpuszcza duży strumień światła? Takie, które pozwala widzieć tak daleko, jak oko może sięgnąć? Nieidealny widok, ale bardzo duży widok z wplecionymi błogosławieństwami, które są przygotowane tylko dla ciebie i dla mnie. Jeśli Bóg jest Bogiem, przez jakie okno patrzy On na nasze życie? Jak myślisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętych męczenników Natalii, Aureliusza, Liliozy, Feliksa i Jerzego. W VII wieku, w początkowym okresie rządów Mahometan w Kordobie w Hiszpanii, pozwolono chrześcijanom wyznawać ich wiarę. Kiedy jednak Mahometanie utrwalili swą władzę, rozpoczęli systematyczne prześladowanie chrześcijan. Jedną z ofiar był arcybiskup Toledo, święty Eulogiusz. Napisał on pamiętniki męczenników cierpiących przed nim. Wśród nich byli ci, których pamięć dzisiaj czcimy. Święta Natalia porzuciła islam dla chrześcijaństwa. Jej mąż, święty Aureliusz, był synem Araba i Hiszpanki wysokiego rodu. Także nowo nawróconym chrześcijaninem. Na pozór żyli według obyczajów mahometańskich, ukrywając swoje prawdziwe przekonania. Pewnego dnia Aureliusz zobaczył przypadkowo chrześcijanina, który cierpliwie znosił szyderstwa motłochu i wściekłe uderzenia bata za to, że publicznie wyznał swą wiarę. Widok ten spowodował dramatyczną przemianę świętego Aureliusza. Od tej chwili on i jego żona zaczęli żyć jawnie w wierze chrześcijańskiej. Odłożywszy pewną sumę pieniędzy, by zapewnić przyszłość swej córce, resztę swoich dóbr rozdali biednym i oddali się pokucie i modlitwom. Ich przykład stał się natchnieniem dla krewnego świętego Aureliusza, świętego Feliksa. Był on odstępcą od religii chrześcijańskiej. Jego żona zaś, Lilioza, nie przyznawała się głośno do swojej wiary. Teraz święty Feliks powrócił na łono kościoła i obydwoje zaniechali jakiegokolwiek maskowania się. Niedługo to trwało. Wszyscy czworo zostali uwięzieni. Razem z nimi uwięziono również człowieka o imieniu Jerzy, mnicha z klasztoru świętego Sabasa w Jerozolimie. Przejeżdżał on przez Egipt i Europę w poszukiwaniu jałmużny dla swego zakonu. Oskarżenie go, jak pozostałych, o odstępstwo od wiary mahometańskiej nie miałoby oczywiście podstaw. Jerzy jednak, dobrowolnie szukając okazji do męczeństwa wobec sędziego, obraził Mahometa. Wskutek tego skazano go razem z innymi. 852 roku święci naśladowcy Chrystusa ponieśli śmierć męczeńską.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Jesteście Państwo z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 27 lipca. Dzisiaj wspominamy zmarłego kapłana. W 1993 roku odszedł od nas ksiądz Władysław Puzon, rezydent w Grybowie. Polecajmy jego duszę Bożemu miłosierdziu.

te myśli złe sprawiają, że oddalam się. Powrócić na twe drogi chcę, odrzucić to, co niszczy mnie.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Jest w 6:30.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbierze się jutro. Organ ma podjąć ostateczną decyzję, co zrobić z 40 posłami, którzy nie wypełnili ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z udziału w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. O tym, jak będzie przebiegało wtorkowe spotkanie i co planują rozłamowcy, w wiadomościach o 6:00. Prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. Miejscami pojawią się burze. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczyk mówi, że może spaść nawet do 40 mm wody.
11: Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
9: IMGW wydało przed burzami ostrzeżenie pierwszego stopnia dla znacznej części północnej i zachodniej Polski. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Historia, która przez lata pozostawała w cieniu, znów wybrzmi w miejscu, gdzie się wydarzyło. W ramach 15 dni Żabna odbędzie się spotkanie historyczne Cena Wolności o akcji zbrojnej w Żabnie, poświęcone wydarzeniom z 28 lipca 1944 roku nazwanym Powstaniem Żabnieńskim. Obchody rozpoczną się jutro o 17.45 od złożenia kwiatów pod pomnikiem poległych za ojczyznę. Następnie o godzinie 18 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbędzie się spotkanie historyczne.
12: Spotkanie poprowadzi dr Mateusz Kalita, który przybliży okoliczności akcji zbrojnej przeprowadzonej w Żabnie 28 lipca 1944 roku. Przybliży znaczenie tej akcji dla lokalnej społeczności i historii regionu. Będzie to okazja do poznania mniej znanych faktów z epizodu akcji Burza, który rozegrał się na naszym terenie. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów historii, mieszkańców, osoby zainteresowane dziejami Żabna i regionu do udziału w tym wydarzeniu.
9: Zapraszała Marta Warias, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Latem 1944 roku, gdy front wschodni zbliżał się do Małopolski, a niemiecka okupacja zaczynała słabnąć, żołnierze Armii Krajowej z placówki o kryptonimie Zofia podjęli próbę wyzwolenia Żabna spod okupacji. Zbrojne wystąpienie z 28 lipca 1944 roku, przeprowadzone w ramach akcji Burza, przeszło do historii jako Powstanie Żabnieńskie. 33. Święto Dzieci Gór zakończyło się wyjątkowym koncertem na Nowosądeckim Rynku. Wydarzenie, które co roku gromadzi w Nowym Sączu małych górali z całego świata, przyciągnęło całe rodziny.
13: Wszystko się podobało.
14: Ja mam tutaj dzieciaków w piątkowiokach, także ja te występy widzę i są rewelacyjne.
13: Super, impreza super, bardzo nam się podoba.
15: Na wszystkie chodziłam, tańce, będzie smutno, bo nie będzie Święto Dzieci Gór, a ja lubię.
16: Bardzo mi się podobał ten z Orawy zespół dziecięcy, podobał mi się Spisz. Te dwa zespoły polskie mogę wyróżniać.
17: Wszystko mi się podoba, co jest kolorowe, to jest dla mnie muzyka jest najważniejsza, że tak powiem.
9: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Tyle teraz, zapraszam o 6:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Po słonecznym i gorącym weekendzie dzisiaj czeka nas lekkie ochłodzenie. Teraz o poranku 21 stopni, tak więc nie wiem, czy tutaj mówimy o jakimś ochłodzeniu, ale mimo wszystko 23 stopnie maksymalnie w ciągu dnia, to nie to co 30-31. Burze z piorunami w godzinach popołudniowych spodziewane są w regionie, tak więc opady deszczu. Ci, którzy teraz o poranku idą do pracy, warto mieć ten parasol ze sobą. W drodze powrotnej na pewno nam się przyda.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poranek pochmurny i te chmury cały czas nam się przemieszczają z zachodu na wschód. Sprawdźmy sobie jeszcze ciśnienie. Z samego rana wynosi ono 982 hektopaskala. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna w ciągu dnia. Wiatr w porywach do 25 km na godzinę.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Poniedziałek, ostatni tydzień lipca, 27 dzień lipca dokładnie w kalendarzu. 25 minut nam zostało do 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Wiele.

0: doświadczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Czas zaglądać o poranku na naszą ulicę, sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Przypominam dzień, a dokładnie poranek pochmurny, dzień pochmurny, jeszcze do tego zapada mi deszcz, nawet lokalnie mogą występować burze, tak więc tutaj do kierowców apel o tą ostrożną i bezpieczną jazdę, przede wszystkim noga z gazu. Tutaj też a propos jazdy naszej, powiatowy zarząd dróg w Tarnowie, siedzibą w Zgubicach, informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej numer 1383 K relacji Kowalowa Lubcza z czego Gocice w miejscowości Kowalowa dziś w godzinach od godziny 8 do godziny 18 zostanie zamknięty odcinek tej drogi około 300 metrów. Koniec robót przy cmentarzu wojskowym w miejscowości Kowalowa. Na ten czas wyznaczony jest objazd lokalnymi drogami gminnymi. Przypominam, od 8 do godziny 18 droga powiatowa relacji Kowalowa lub Czastrzegocice w miejscowości Kowalowa od godziny 8 do 18 zostanie zamknięty odcinek drogi około 300 metrów. Tak więc kierowcy, pamiętajcie tam o objazdach, one są wyznaczone, te objazdy, lokalnymi drogami gminnymi. A jak wygląda sytuacja w mieście? Jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, noc i poranek bez zdarzeń drogowych, a o poranku spokojnie, płynnie, bez postojów, to tak już standardowo w wakacje, przed godziną 7 nie zatrzymujemy się, jedziemy bez problemów, przemieszczamy się po tych naszych ulicach Sikorskiego, Narutowicza, Tuchowska, Główniska, Klikowska, w Mościcach również bez postojów na Alejach Kwiatkowskiego, na Zbylitowskiej, chociaż tu na Zbylitowskiej krótki postój, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów, ale to naprawdę bardzo krótki postój. Koszycka też bez utrudnień. No i pytanie, czy tak będzie za godzinę, ale to będziemy sprawdzali.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Dziesięć minut nam zostało do godziny 7. No to teraz jeszcze dla naszych zmotoryzowanych Sara i Gromi, a za chwilę między innymi Dua Lipa.

Polsy, czyli my ściany, my o samym poranku, dokładnie 3,5 minuty przed samą godziną 7. Punktualnie o 7 na antenie Radia Ardyma Polska mamy wiadomości, po wiadomościach jeszcze raz prognozujemy pogody, no i będziemy sprawdzać, czy coś nam się tam w pogodzie zmieniło, czy zmieni nam się w tej pogodzie, wakacyjnej pogodzie, no i kiedy słońce znowu tutaj nam nastanie, po tych ostatnich dwóch dniach takich typowo letnich, dziś lekkie ochłodzenie, no i pytanie, jak długo to będziemy sprawdzali po wiadomościach, no i też zaglądniemy po wiadomościach do naszego kalendarza. Ale wcześniej, teraz Indila, a już za chwilę za 3 minuty wiadomości.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią dzieci

0: We wtorek Komitet Polityczny PiS. Co dalej z rozłamowcami? Szpital w Nowym Sączu szuka lekarzy. O szczegółach w tych wiadomościach. Muzyka, zabawa i tłumy na rynku Dni Czchowa przyciągnęły w ten weekend mieszkańców i turystów. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbierze się jutro. Organ ma podjąć ostateczną decyzję, co zrobić z 40 posłami, którzy nie wypełnili ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z udziału w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. O tym, jak będzie przebiegać wtorkowe spotkanie i co planują rozłamowcy, w materiale Agnieszki Drążkiewicz.
1: Komitet Polityczny PiS ma proste zadanie: podjąć ostateczną decyzję w sprawie rozłamowców i zaplanować, co dalej, a co przed PiS-em bez 40 posłów.
2: Prawo i Sprawiedliwość ma za sobą już 15 konferencji programowych tematycznych. Przed nami jeszcze 15 kolejnych. I efektem będzie bardzo solidny dokument pod tytułem Program Prawa i Sprawiedliwości na kolejne wybory.
1: Zapowiada Jarosław Sellin. A co planuje Mateusz Morawiecki i jego ludzie? Poczekajmy do wtorku. Studzi emocje europoseł Piotr Miller, bliski współpracownik byłego premiera.
3: Spotkamy się w tym gronie 40 posłów i będziemy rozmawiać, co dalej. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
1: Jeśli powstanie nowy klub, sporo zmieni się na scenie politycznej, bo ugrupowanie Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie. To daje bonusy chociażby w postaci posady wicemarszałka.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Szpital w Nowym Sączu poszukuje lekarzy. Władze placówki zaznaczają, że to standardowa procedura, która w obecnym kryzysie służby zdrowia widoczna jest w polskich szpitalach. Szukamy zarówno specjalistów, jak i tych, którzy chcą się kształcić w ściśle określonym kierunku, mówi Bogusław Latacz, zastępca dyrektora szpitala specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
5: Zwolnić człowieka jest bardzo łatwo, a odzyskać znacznie trudniej. Więc raczej staramy się dbać o to, żeby mieć stabilną kadrę, której bazę poszerzamy. No przecież trzeba pamiętać, że ludzie na emerytury odchodzą. I musi być jakaś wymiana pokoleniowa. Musimy szkolić nowych pracowników. Co jest oczywiście dużym problemem, dlatego że jak ja pamiętam czasy, kiedy u nas szkoliło się 30-40 lekarzy równocześnie, to w tej chwili jakbym przeleciał po szpitalu, to może ich 10 pozbieram.
0: Szpital szuka w większości dodatkowych chirurgów różnych specjalizacji, internistów i onkologów.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Przykład Marii Magdaleny pokazuje, że w każdej chwili można uczynić życie pięknym, wypełnionym świętością, powiedział w Szczucinie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Hierarcha przewodniczył sumie odpustowej w trakcie roku jubileuszowego parafii. W rozmowie z radiem RDN zwracał uwagę, że ludzie wzorem świętej Marii Magdaleny także mogą stawać się świadkami zmartwychwstałego Chrystusa.
6: W wymiarze ludzkim często jest tak, że będą nam pamiętać nasze grzechy do 5., 7., 8. pokolenia ludzie, a Bóg jest miłosierny i daje każdemu człowiekowi możliwość nawrócenia, czego dowodem jest święta Maria Magdalena, uczynienia w każdej chwili życia odnowionego, pięknego, wypełnionego świętością Boga. I to jest dla nas wielka nadzieja. Wciąż jesteśmy przed faktem zmartwychwstania i zawsze z tą wielką nadzieją, że to, co najlepsze po tej ziemskiej pielgrzymce jest przed nami, w tajemnicy zmartwychwstałego Chrystusa, którego głosicielką jest święta Maria Magdalena.
0: Apostołka apostołów, bo tak nazywana jest święta Maria Magdalena, jest od ponad 700 lat patronką szczucińskiej wspólnoty parafialnej. Relacje i zdjęcia z uroczystości mamy na rdn.pl. Rynek w Czchowie w ten weekend tętnił życiem. Na uczestników odbywających się w ramach Dni Czchowa wydarzeń czekały koncerty, atrakcje dla najmłodszych, strefa gastronomiczna i dmuchańce. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert Rafała Brzozowskiego, który zgromadził liczną publiczność.
7: Dla dzieci przyszliśmy, żeby się mogli pobawić. Dmuchańce jak na razie i make-up dla dzieci był.
8: Myśmy są gośćmi tutaj, ale właśnie obchodzą Dni Czchowa, z ciekawości przyszliśmy.
9: Przyszliśmy zobaczyć w ogóle, co tu w ogóle się dzieje. I tak szukamy, co tu dają.
10: Ja to jestem mieszkańcem, no to jak można nie być u siebie? Jazz i to są obowiązkowe imprezy, jakie tu są w Czchowie, trzeba je odwiedzać zawsze.
11: Ale uwielbiamy takie imprezy plenerowe.
10: Jeździmy w ogóle wszędzie, gdzie się da, w okolicach, no to wszystko możemy.
11: Wszystkie w okolicy.
10: Trzeba, no to coś trzeba robić.
0: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl.

0: Tarnowie.
1: Poniedziałek i wtorek, lekkim oddechem przed tym, co nas czeka. Dzisiaj 23, jutro 24 bez stopni. Dziś pochmurny poniedziałek, nawet i burze i deszcz, to w godzinach popołudniowych. Jutro częściowe zachmurzenie, ale środa, czwartek, piątek i tak do końca tygodnia. Temperatury powyżej 30 stopni, a w sobotę to nawet 36 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Od środy takie wysokie temperatury, w środę już 27, czwartek 32, piątek, sobota, no to 36 stopni zapowiadają nam synoptycy, niedziela 32 stopnie i kolejny tydzień również bardzo wysokie temperatury, 35, 34 i taka temperatura utrzyma nam się do 9 sierpnia, czyli nadchodzą upały, nadchodzi fala upałów i również bardzo gorąco w nocy temperatura będzie wynosiła 20 stopni, tak więc dziś oddech od wysokich temperatur i jutro, a od środy będzie bardzo gorąco i pewnie będziemy narzekać, że znów upały i nie da się wytrzymać, no ale z drugiej strony no mamy lato i wygląda na to, że początek sierpnia będzie naprawdę bardzo ciepły, bardzo gorący, prawdziwe lato wróciło do nas i pozostanie jak na razie w prognozie długoterminowej, wygląda, że do 9 sierpnia. 6,5 minuty mamy po godzinie 7, teraz samego rana, no nie jest źle, 21 stopni.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

Już za chwilę na salach z szampanem będzie szła do naszych dzisiejszych solenizantów, ale na chwilę zaglądnijmy do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj mamy dzień chodzenia na szczudłach. I tutaj nie chodzi o wysokie obcasy, bo no, często panowie mówią, że o, ktoś idzie na szczudłach, ale nie, nie. Tu chodzi o taką sztukę i daje szansę tym, którzy no, chcieliby się dowiedzieć więcej na temat chodzenia na tych szczudłach, bo takim zainteresowanie może przemienić się po prostu w pasję, a wiemy, że to bardzo trudna sztuka, chodzić na takich szczudłach. Dlatego podziwiamy. Podziwiamy między innymi również i panie, które chodzą na takich wysokich obcasach. W kalendarzu dziś dokładnie 27 lipca swój dzień mają Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilia, Aureliusz, Celia, Bertolt oraz Tomisława, Innocenty i Wszebor. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i wspomniana Sanach, która no, już idzie z życzeniami do was. Trochę pod górkę ma, ale mam nadzieję, że mimo wszystko dotrze na czas z tym szampanem. Szampan, Sanach. Kwadrans po siódmej.

I jeszcze bardzo ważna rzecz, jedna z naszego kalendarza. Dziś w kalendarzu jest Dzień Samotnych. A wiemy, że wszelkie sukcesy, emocje oraz porażki zdecydowanie lepiej przeżywać w towarzystwie bliskiej osoby. Dlatego no, ta samotność to przykra sprawa, ale mam nadzieję, że mimo wszystko nie jesteście... No jeżeli ktoś jest samotny, to nie jest samotny, bo jest z wami Radio RDN Małopolska. 18 minut po 7:00. Za chwilę jeszcze raz prognoza pogody. No i jeszcze raz będziemy sprawdzać, co tam ciekawego w tej pogodzie się dzieje, ale to dopiero godzina 7:30. Do tego czasu jeszcze Easy Come, Easy Go, czyli 2+1. No właśnie, to pytanie, czy to jest 3. Ale w tym wypadku to raczej nie. 2+1, Easy Come, Easy Go.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Wygląda na to, że ten parasol dużo wcześniej nam już będzie potrzebny. Już teraz nam kropi. No i przypominamy, w ciągu dnia te opady deszczu, przelotne opady deszczu, również i burze. Chłodniejszy dzisiejszy dzień nam się zapowiada, 23-24 stopnie, ale przypominam, od środy już tutaj te temperatury wakacyjne. Środa 27, czwartek 32, piątek, sobota to 36 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: I to nie koniec takich wysokich temperatur. W przyszłym tygodniu również takie temperatury powyżej 30 stopni, 35-34, w nocy 20 stopni. Tak więc zapowiada nam się bardzo gorący koniec lipca, bo środa to 29 dzień lipca, ale początek sierpnia również gorący i taka temperatura może być do 9 sierpnia powyżej 30 stopni. 28 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę jeszcze raz zaglądniemy, sprawdzimy co na naszych drogach. Przypominam, ci, którzy teraz wychodzą z domu, parasol w ciągu dnia nam się przyda, bo nie tylko przed południem, ale również i po południu zapowiadają nam synoptycy lekkie opady deszczu.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Agropromocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: 19 minut nam zostało do godziny 8. My za chwilę wyjedziemy na ulicę, ale zanim to zrobimy, no to zaglądnijmy do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, bo się okazuje, że prowadzi rekrutację właśnie nowych pracowników. Oni mają wspomóc inspektorów w procedowaniu wykroczeń i nakładaniu mandatów. Nowi pracownicy, z najnowszych danych wynika, że w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości zaledwie 1 na 3 ujawnione wykroczenia kończą się obecnie mandatem. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że obecnie tylko co trzecie wykroczenie zarejestrowane przez odcinkowy pomiar prędkości kończy się mandatem, gdyż inspektorom brakuje rąk do pracy przy weryfikacji 1000 zdjęć. A dokładnie 1000 zdjęć, bo tych zdjęć jest naprawdę sporo. No i nie ma kto przeglądać te zdjęcia, żeby wystawiać się na mandaty. Dlatego teraz obecnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi rekrutację nowych pracowników. Ciekawe, ilu pracowników się zgłosi podczas tej rekrutacji. O, jak będzie komplet, no to powiem, że tutaj każdy może otrzymać, no oczywiście, jeżeli jedzie z niedozwoloną prędkością, otrzymać niespodziankę, wyjątkowy list, a w liście, no wiemy co, w kopertę, wyjątkową kopertę, tak, to będzie koperta, a w kopercie co? No to już nie będę tutaj zdradzał chyba tajemnicy, każdy wie, o co chodzi. Ulica Tarnowa, my zaglądnijmy teraz, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w mieście.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Ale zanim Tarnów, to przypomnienie, że no, zmiana w pogodzie. Wczoraj upał, gorąco, słoneczko, suche ulice, a teraz od wczesnych godzin porannych już nam deszcz towarzyszy i będzie nam padało. W ciągu dnia lokalnie mogą występować burze, 24 stopnie, ale od środy się zacznie i kierowcy będą narzekać, że będzie bardzo gorąco. Piątek, sobota, 36 stopni, to naprawdę będą bardzo wysokie temperatury. Tak więc tutaj my zmotoryzowani, my pamiętajcie, jak jeszcze ktoś tej klimatyzacji nie przeczyścił, to warto to zrobić. Mimo wszystko apeluję o to, żebyśmy oddychali czystym powietrzem w tych naszych pojazdach, bo w tym tygodniu te klimatyzacje i w przyszłym tygodniu będą ciężko pracowały. W przyszłym tygodniu również temperatury powyżej 32 stopni, 35-34, tak więc tutaj będzie naprawdę bardzo gorąco i ci, którzy za kółkiem w pracy i spędzają sporo czasu, no to tym bardziej apeluję o to, żeby przygotować się i tutaj przede wszystkim samochód też przygotować, bo to też no ten samochód musi znieść te wysokie temperatury, a wiemy, że nie każdy pojazd no niestety lubi takie temperatury wysokie z tego względu, że no czasami rzadko sprawdzamy i dbamy o ten samochód. I jeszcze na propos dróg w regionie, Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej 1383 K relacji Kowalowa-Lubcza-Strzegocice w miejscowości Kowalowa dziś właśnie w godzinach od 8 do 18 zostanie zamknięty odcinek drogi około 300 metrów. Koniec robót przy cmentarzu wojskowym w miejscowości Kowalowa. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami. Przypominam to dziś od 8 do godziny 18. No i ulica Tarnowa. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jak wyglądają teraz ulice przed samą godziną 8? No już mamy większy ruch, więcej tych samochodów. Zatrzymujemy się teraz na Szujskiego, dojeżdżając do Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc. Krótki postój też na Krakowskiej, na wysokości Staszica. Podobna sytuacja Gumniska, dojeżdżając do Dąbrowskiego też zatrzymamy się. Zobaczmy sobie na Klikowską. Od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słowackiego Szkotnik powoli. No i na Szkotnik też tych samochodów więcej, bez postoju. Jeszcze wróćmy do Klikowskiej. Od Rzeźniczej za Gumniem do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego też samochody nam się ustawiły. Mościca na Alejach Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa bezproblemowo jedziemy, natomiast od strony Mościckiego na wysokości gdzieś mniej więcej Księdza Indyka, tutaj już samochody do czerwonych klonów. Do tego skrzyżowania nam tutaj jeden samochód za drugim, sznur się ciągnie. Z Bylitowska płynnie i ulica Koszycka zmożony ruch bez postoju, bez korków. Od Sucharskiego, czyli już przed samym skrzyżowaniem powolutku do skrzyżowania z ulicą Krakowską.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Electric Light Orchestra i pociągiem do Londynu. No powiem tak, pociągiem troszeczkę będziemy daleko, ja proponuję mimo wszystko samolotem, ale jak już będziemy w samym Londynie, no to jednak te linie kolejowe nam się by przydadzą, a dokładnie my trzeba obowiązkowo na Baker Street się udać, no i przejechać się metrem, bo przecież my Londyn, no to tutaj chyba, wydaje mi się, jednak każdy chyba z nas zna wie, że ten Londyn to ma najstarsze metro na świecie i to rok 1863. Tak więc obowiązkowo trzeba tym metrem po Londynie się przemieszczać i przejechać, bo przecież to 407 km w całym mieście. Tak więc jeżeli nie pociągiem do Londynu, to na pewno już będąc tam na miejscu, metro trzeba obowiązkowo wybrać. A my teraz wybieramy muzycznie Tinę Turner przed samą godziną 8. Do 8 nam pozostało 7 minut.

0: Ósma nam się powolutku zbliża, punktualnie o godzinie 8 na antenie Radia RDN Małopolska wiadomości. A po wiadomościach zapraszamy na naszą poranną rozmowę słowo za słowo. Dziś my dwie poranne rozmowy, pierwsza po 8, druga po godzinie 9. Po godzinie 8 gościem radia poseł PiS Wiesław Krajewski, natomiast po godzinie 9, dokładnie o 9:10 poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.
1: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: partii politycznej, która popierała go w ostatnich wyborach prezydenckich, ale nie angażuje się w żaden sposób w tę sytuację.
1: Chyba, że raczej, emocjonalnie.
0: No chyba, że, ale pan prezydent nie jest przecież, nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej. Musimy zawsze to pamiętać i ja to lubię podkreślać, że pan prezydent ma mandat daleko większy niż mandat pochodzący z poparcia jednej formacji.
2: W wyniku piątkowego rozłamu z szeregów PiS zniknęło 40 polityków. W tym gronie są zarówno posłowie, jak i europarlamentarzyści. Jutro zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i ma oficjalnie zatwierdzić tę decyzję.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Przykład Marii Magdaleny pokazuje, że w każdej chwili można uczynić życie pięknym, wypełnionym świętością, powiedział w Szczucinie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Z okazji 700-lecia parafii hierarcha przewodniczył sumie odpustowej w trakcie roku jubileuszowego. W uroczystej mszy świętej licznie uczestniczyli parafianie. Jak przyznawali, wspólnota jest dla nich ważną częścią życia, także społecznego.
4: No bardzo cieszymy się z takiej pięknej rocznicy i w miarę możliwości chcemy jakoś to też uczcić z parafią i z gminą.
5: No wydaje mi się, że bardzo duże, bo jesteśmy małą miejscowością i mieszkańcy uczestniczą bardzo w tych działaniach, które podejmuje parafia. Jeżeli organizuje jakieś przedsięwzięcia, to chętnie w nich uczestniczymy jako parafianie.
6: Bardzo przeżywamy, po prostu modlą się.
2: Relacje i zdjęcia z tych uroczystości mamy na rdn.pl. W Wałbrzychu uczczono 82. rocznicę operacji Most 3. Obchody uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem upamiętniającym uczestników akcji. Miejscowy historyk Marek Podraza zauważa, że pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa w świadomości mieszkańców.
7: Szczególnie w naszej okolicy, w miejscowości Wałbrzycha, zabawa, bo to na pograniczu tych dwóch miejscowości doszło w 1944 roku do ważnego wydarzenia. Wydarzenie rangi światowej, a na pewno wydarzenie, które nazwane zostało, oni ulatowali Londyn, bo to przecież stąd zostały wywiezione najważniejsze części do broni V2, która w rzeczywistości była tak naprawdę śmiercionośną bronią, która niszczyła w tym momencie Londyn. Ale to również bardzo ważne wydarzenie ze względu na to, że to bardzo wielka postawa patriotyczna tych mieszkańców, którzy przecież z narażeniem życia uratowali ważne miasto, miasto Londyn, ale również zmieniło oblicze wojny, II wojny światowej.
2: Zdjęcia z obchodów mamy na rdn.pl. Rynek w Czchowie w ten weekend tętnił życiem. Na uczestników odbywających się w ramach Dni Czchowa wydarzeń czekały koncerty, atrakcje dla najmłodszych, strefa gastronomiczna i dmuchańce. Kulminacyjnym punktem sobotniego wieczoru był koncert Rafała Brzozowskiego, który zgromadził liczną publiczność.
8: Dzieci przyszliśmy, żeby się mogli pobawić. Dmuchańce jak na razie i make-up dla dzieci był.
9: Myśmy są gośćmi tutaj, ale właśnie obchodzą Dni Czchowa z ciekawości przyszliśmy.
10: Przyszliśmy zobaczyć w ogóle, co tu w ogóle się dzieje. I tak szukamy, co tu dają.
11: Ja to jestem mieszkańcem, no to jak można nie być u siebie? Jazz i to są obowiązkowe imprezy, jakie tu są w Czchowie, trzeba je odwiedzać zawsze.
12: Ale uwielbiamy takie imprezy plenerowe.
11: Jeździmy w ogóle wszędzie, gdzie się da, w okolicach, no to wszystko może.
12: Wszystkie w okolicy.
11: Trzeba, no coś trzeba robić.
2: Relacje z Dni Czchowa mamy na rdn.pl. 33. Święto Dzieci Gór zakończyło się wyjątkowym koncertem na Nowosądeckim Rynku. Wydarzenie, które co roku gromadzi małych górali z całego świata, przyciągnęło całe rodziny.
13: Podobało. Ja mam tutaj dzieciaków piątkowioka, także ja te występy widzę i są rewelacyjne. Super, impreza super, bardzo nam się podoba.
14: Na wszystkie chodziłam, tańce, będzie smutno, bo nie będzie Święta Dzieci Gór, a ja lubię.
15: Bardzo mi się podobał ten z Orawy zespół dziecięcy, podobał mi się Spisz. Te dwa zespoły polskie mogę wyróżniać.
16: Wszystko mi się podoba, co jest kolorowe, to jest dla mnie muzyka jest najważniejsza, że tak powiem.
2: Nie zabrakło wyróżnień, nagród oraz podziękowań dla wszystkich zespołów, ale też grona specjalistów i pracowników Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Kolejne Święto Dzieci Gór już za rok. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego Wiesław Krajewski. Gościem RDN Nowy Sącz będzie Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. A po 9:00 gościem RDN Małopolska będzie Norbert Kaczmarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś przerwa od upałów na 24 stopnie, również jutro 24 stopnie. W ciągu dnia przed opadem deszczu.

0: przeszła nawet im burzę. Ciśnienie teraz wynosi 983 hektopaskale. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna, a od środy wracają wysokie temperatury. Piątek, sobota to nawet 36 stopni.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym porannym gościem, czyli czas na naszą rozmowę, słowo za słowo. A dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: W poniedziałek o poranku naszym gościem jest Wiesław Krajewski, poseł PiS, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, panią redaktor, witam serdecznie, witam naszych radiosłuchaczy.
2: No i to, co wydarzyło się w strukturach PiS kilka dni temu, wywołało prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Jarosław Kaczyński daje ultimatum. Kto pozostaje w stowarzyszeniach politycznych, w tym Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, nie może zostać w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś wiemy, że oświadczeń nie podpisało 37 posłów z PiS. Wśród nich widnieje także pana nazwisko, 3 europosłów z PiS, 1 senator, senator z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego pan nie podpisał tej lojalki tak zwanej?
3: Znaczy ja w ogóle nie rozumiem tego zamieszania. Jeszcze dosłownie miesiąc temu rozmawiałem, miałem taką miłą, fajną rozmowę z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ponad godzinną. Przecież wiedział, że takie stowarzyszenie się zawiązało. Wiedział również, że ja też w tym stowarzyszeniu, do tego stowarzyszenia się zapisałem i też się zaangażowałem. Wie też doskonale o tym, że od 91 roku, jako jeszcze młody człowiek, ale już aktywny tutaj, można powiedzieć, w życiu publicznym, wstąpiłem w szeregi. Można powiedzieć, takie współzałożycielstwo było tutaj na terenie jeszcze byłego województwa tarnowskiego w ramach porozumienia centrum i z tej rozmowy, z tego bardzo miłego spotkania, dosyć długiego, nic nie wynikało, że coś się tutaj wydarzy. Okazuje się, że nagle jakaś zmiana kursu i to, co pani redaktor tutaj wspomniała, ultimatum, podstawienie pod ścianę i wybierać między Prawem i Sprawiedliwością czy stowarzyszeniem jakimkolwiek, które kierownictwo partii uznało to stowarzyszenie jako aktywność dodatkowa polityczna. Ja powiem tak, nie potrafię zrozumieć tego ultimatum i no nie potrafię też podjąć takiej decyzji, która by miała wybierać między jedną formacją a stowarzyszeniem. Uważam, że w dalszym ciągu moja aktywność w stowarzyszeniu pana premiera Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus w niczym nie koliduje w aktywności i działalności w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym uznałem ich i w dalszym ciągu przekonuję pana prezesa, jak i kierownictwo partii, że ta decyzja w zakresie tego ultimatum i postawienie pod ścianą nie jest jakby dobrym rozwiązaniem. Zresztą widzieliśmy w ostatnich dniach później eskalację tego tematu, ale mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję na ten temat powiedzieć, bo widzę, że pani redaktor się do głosu tutaj.
2: Mówi pan, że nie chciał pan wybierać pomiędzy Mateuszem Morawieckim a prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale jednak pan wybrał, bo pan tej lojalki nie podpisał.
3: To nie jest, to jest źle sformułowane słowo lojalka. To jest, szanowni państwo, bo to też jest taki przekaz informacyjny, że mieliśmy podpisać, wszyscy parlamentarzyści, mieliśmy podpisać oświadczenie o nieuczestnictwie w stowarzyszeniu, bo tam jeszcze drugie stowarzyszenie było, które poseł Jacek Sasin organizował, już nie pamiętam.
2: I które się rozwiązało.
3: Oni się w ogóle nie zawiązali generalnie. Tutaj troszeczkę była jakby nieuczciwa gra tutaj w tym zakresie, bo to, że Jacek Sasin zapowiedział, że tworzy to stowarzyszenie i wielu posłów również się do tego stowarzyszenia wpisało. Oni nie podjęli żadnej procedury rejestracyjnej w sądzie, nie podjęli tych aktów prawnych, które wynikają z rejestracji jakiegokolwiek stowarzyszenia. Czyli Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus spełniło od trzech miesięcy już te wszystkie formalności związane z rejestracją. Teraz sytuacja jest taka, że ktoś tutaj wskazuje 7 dni, żeby się z tego wypisać. Tutaj stowarzyszenie zostało zarejestrowane. No i taka pewna trudność, bym powiedział, nawet decyzyjna. Wybrałem taki wariant. Mam nadzieję, że jednak kierownictwo partii, pan prezes Jarosław Kaczyński w czwartek zapowiedział w swoim oświadczeniu, że myśmy wybrali tutaj, że rezygnujemy. Ja nie rezygnuję z Prawa i Sprawiedliwości, wręcz wyraziłem.
2: Ale prezes powiedział też wprost, że ci, co nie podpisali, mieli świadomość, że są konsekwencje i jakie są te konsekwencje. No i że zbierze się komitet polityczny PiS. On się ma zebrać jutro. No,
3: według zapowiedzi ma się jutro odbyć
2: spotkanie. No i właśnie podczas tego komitetu politycznego pan prezes przyjmie ten fakt do wiadomości. Czy to oznacza wykreślenie z listy Prawa i Sprawiedliwości?
3: Zobaczymy, jaką decyzję podejmie kierownictwo partii, komitet polityczny, biorąc pod uwagę agresję i poziom nienawiści, jakie się pojawiło w ostatnich tam powiedzmy 3 dniach, no wczoraj można powiedzieć apogeum Kurskiego, Jakiego i tak dalej, jeśli to ma być twarz i aktywność i nowe, można powiedzieć, nowa odsłona Prawa i Sprawiedliwości, to może i dobrze, że to się wszystko jakoś podzieli. Będziemy w dalszym ciągu działać dla wspólnego dobra Zjednoczonej Prawicy, bo dzisiaj najważniejsze jest to, żeby pokazywać wyborcom, Polakom, że rząd obecnej koalicji 13 grudnia jest fatalnym rządem, który psuje państwo, a nie żeby jakieś emocje, no, tak zwanych maślarzy tutaj dominowały i mówię, no, wczoraj to, co wypowiedział na antenie telewizji Republika Kurski, później Jaki, już nie będę wspominał o filmikach Mateckiego i tak dalej, no to jeśli tak ma wyglądać nowa twarz Prawa i Sprawiedliwości, to może faktycznie te decyzje, chociaż dalej będę i złożyłem deklarację panu prezesowi, zresztą od 35 lat znamy się, współpracujemy. I tak jak powiedziałem na początku, no nie wynikało nic z tej rozmowy miesiąc temu, fantastycznego spotkania, żeby coś takiego nastąpiło. No gdzieś jakieś złe chochliki, my to określamy jako intryganci, no, doprowadziły do takiego przesilenia. Poczekamy, zobaczymy.
2: Ten temat rzeczywiście budzi wiele emocji i to tak naprawdę we wszystkich tutaj partiach politycznych, ale też wiele spekulacji pojawia się wśród polityków, którymi chętnie dzielą się także w mediach społecznościowych. Są też takie, które mówią, że to wszystko jest polityczną strategią, że PiS i Rozwój Plus w przyszłości i tak się połączą. Jak pan to skomentuje?
3: Ja powiem tak. Ja bardzo negatywnie oceniam polityków dawnego środowiska Solidarnej Polski czy Suwerennej Polski. Oni w ramach dobrodziejstwa Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku startowali z naszych list Prawa i Sprawiedliwości. Wprowadzili tam kilkunastu posłów. Później w 2019 roku podobna sytuacja była. I teraz niespełna 2 lata temu, decyzją też kierownictwa partii, zostali wchłonięci bezwarunkowo do struktur Prawa i Sprawiedliwości. I można powiedzieć, że nastąpiło przesilenie, powiedzmy, ich aktywności. I w moim odczuciu to środowisko związane ze Zbigniewem Ziobro, Solidarną Polską. Zresztą tak jak wspomniałem, Jaki wczoraj już nie przebierał w słowach, atakując rząd, można powiedzieć, cały rząd Prawa i Sprawiedliwości pod kierownictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego, czyli wyszło jakby szydło z wora ich zachowanie. No chcą widać ewidentnie przejąć tą naszą partię Prawo i Sprawiedliwość, jeśli prezes na to zgodzi się, chociaż mam informację, że może tutaj być jeszcze jakaś zmiana kursu. No to mówię, to środowisko doprowadziło do tego spiętrzenia i tej nienawiści, bo mówię, ten poziom nienawiści, wczoraj jak oglądałem różnego rodzaju programy, w sobotę, ten poziom nienawiści tych polityków związanych z Solidarną Polską jest okropny. No, wpis Michała Wosia, przedstawiając profesora Ryszarda Terleckiego jako twarz młodego pokolenia Stowarzyszenia Rozwój Plus pana premiera Mateusza Morawieckiego, obrażając wieloletniego wspaniałego pozostałego człowieka, wicemarszałka Sejmu i szefa klubu parlamentarnego przez dwie ostatnie kadencje, to to jest poziom dzisiejszej twarzy. Mam nadzieję, że takiej twarzy prezes nie dopuści, żeby takie osoby jakby były twarzą Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wracając jeszcze do postaci, do osoby Zbigniewa Ziobro, 15 lat temu z PiS został również wyrzucony, ale właśnie po latach doszło do tego połączenia, dlatego wracam jeszcze...
3: No nie, i dlatego ja o tym właśnie mówię, że oni wykorzystali to dobrodziejstwo Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości cały czas mącą. No wczoraj również pani Beata Kempa, przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak w dosyć obraźliwy sposób odnosiła się do posła, młodego posła, ale posła Rzeczypospolitej Polskiej, pana Roberta Gontarza. No proszę sobie odsłuchać, też również radiosłuchaczy apeluje, czy tam no, podpowiadam, żeby sobie odtworzyli wczorajszą audycję Wysokie Napięcie. Po prostu ogromny poziom agresji, nienawiści, to nie wiem skąd to się wzięło w stosunku do innych członków Prawa i Sprawiedliwości, bo to, że premier Mateusz Morawiecki był premierem, świetnym premierem i wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim...
2: Uważa pan, że byłby lepszym kandydatem na premiera?
3: Proszę?
2: Niż Mateusz Morawiecki teraz byłby lepszym kandydatem na premiera niż Przemysław Czarnek?
3: Ja tutaj nie chcę się odnosić. Ja wyraziłem swoją opinię, nie tylko w obecności pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale również w obecności kierownictwa partii, że przedwcześnie uważam, że ta decyzja, bez względu na to, czy to będzie Przemek Czarnek, czy to będzie Mateusz Morawiecki, czy jakikolwiek inny polityk z Prawa i Sprawiedliwości, na półtora roku przed wyborami to jest przedwczesna decyzja, która może spowodować pewne emocje ambicjonalne i tak dalej. I okazuje się, że pewnie tak się stało. Moją podpowiedzią było zbudowanie, tak jak to robi pan profesor Piotr Gliński, były minister kultury, wicepremier, który wspaniale prowadzi zespół programowy i przygotowując program na wybory w 2023 roku, przepraszam, w 2027 roku. I to był świetny pomysł, żeby nie wyłaniać żadnego, bo mówię, to są jednak emocje, ludzie mają też ambicje, ci, którzy chcą wyżej, powiedzmy, na wyższych stopniach czy wyższych poziomach funkcjonować. Natomiast uważam, że wtedy trzeba było w dalszym ciągu kontynuować ten zespół programowy, który zresztą do tej pory prowadzi świetnie pan profesor Piotr Gliński, i tu przygotować program wyborczy i przedstawić go wspólnie przed wyborami, podczas kampanii wyborczej za rok.
2: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien włączyć się w zażegnanie konfliktu wewnątrz partii?
3: To znaczy nie, ja myślę, że tutaj słowa wielu też współpracowników, najbliższych współpracowników pana prezydenta Karola Nawrockiego dało tutaj wyraz, że to są partyjne tematy i pan prezydent nie będzie się włączał jakby w indywidualne tutaj spory, które no wiadomo, no towarzyszą różne emocje, ambicje i tak dalej. Natomiast oczywiście pan prezydent tutaj też wyraził swoją opinię i jego najbliżsi współpracownicy, szef kancelarii czy doradcy wyrażają wolę wspólnego działania, żeby doprowadzić do odsunięcia bardzo fatalnych rządów Tuska i jego tutaj popleczników, ponieważ rujnują państwo polskie w każdym obszarze, czy to wymiar sprawiedliwości, czy to finansach publicznych. Już nie wspomnę, szanowni państwo, o systemie zdrowia. No przecież doprowadzili do katastrofy w służbie zdrowia i tych obszarów, za które odpowiada rząd w ramach naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, jest tak dużo, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do odsunięcia rządów Donalda Tuska.
2: Przez trzy kadencje z rzędu pod szyldem PiS-u otrzymywał pan mandat poselski w regionie tarnowskim. Co teraz pana wyborcy mają myśleć o całej tej sytuacji i jak to wpłynie na pana działalność tutaj w regionie?
3: Ja dalej będę aktywnym posłem. Jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości mam nadzieję, że decyzje Komitetu Politycznego nie spowodują, że zostanę w jakimś sensie odsunięty. Jeśli zostanę odsunięty, zostanę wykreślony, to jak to mówi się potocznie, przyjmę to na klatę. W dalszym ciągu będę współpracował z mieszkańcami naszego regionu, z wyborcami. Mam świetne tutaj relacje z wieloma samorządowcami, ze zwykłymi ludźmi, którzy na co dzień wspierają mnie i nasze działania. A jak dojdzie do tego drastycznego już, powiedzmy, do tej drastycznej sytuacji, no będę zachęcał do współpracy i zresztą zachęcam do współpracy w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus, bo uważam, że to jest fantastyczna oferta w ramach szeroko rozumianej prawicy, skierowana do środowiska przedsiębiorców, do różnego rodzaju ekspertów, żebyśmy przede wszystkim odzyskali jako obóz Zjednoczonej Prawicy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, odzyskali ten stan zaufania publicznego, zaufania wyborców, żebyśmy sięgnęli około tych 38%, które żeśmy w 2023 roku otrzymali od wyborców. I to jest jakby główny cel i myślę, że ta oferta w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus, świetnie organizowana w tej chwili tutaj przez najbliższe otoczenie pana premiera Mateusza Morawieckiego i tych naprawdę fantastycznych posłów, bo przecież nie będę tutaj dzisiaj mówił o tych nazwiskach, ale to jest naprawdę super zespół byłych ministrów, wiceministrów, którzy naprawdę potrafią zaoferować wyborcom, Polakom takie propozycje, żeby właśnie zdobyć ponownie zaufanie w ramach Zjednoczonej Prawicy, obozu Prawa i Sprawiedliwości, aby odsunąć, tak jak powiedziałem, bardzo fatalny rząd Koalicji Obywatelskiej pod kierownictwem Donalda Tuska.
2: Czy w regionie pojawiają się, ma pan takie informacje, samorządy, które no właśnie poszłyby za stowarzyszenie?
3: Znaczy tak, ja dostaję ogromną liczbę SMS-ów, wsparcia, że tutaj jesteśmy za tym rozwiązaniem, bo mówię, no te zachowania w ostatnich dniach, a one się już wcześniej pojawiały, tylko one były takie incydentalne w postaci tych wpisów, tej agresji, tej nienawiści, tego plucia na premiera Mateusza Morawieckiego, na rząd, no to jest niedopuszczalne. Myślę, że próbują skołować, tak bym powiedział kolokwialnie, pana prezesa, żeby jakby tą narrację przyjął. Zobaczymy, poczekamy. Natomiast ja tutaj zachęcam mieszkańców regionu do wstępowania, do aktywności w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo jest to gwarancja, że obóz Zjednoczonej Prawicy łącznie również i z tymi formacjami, które są na prawo też od nas, no oprócz oczywiście formacji tej ostatecznej, jak to powiedział pan prezes w wywiadzie w jednej z telewizji ostatnio, że tam już jest tylko piekło. Możemy się tylko domyślać, o jakim stowarzyszeniu i jakiej formacji mówimy. Natomiast oczywiście dzisiaj w tej matematycznej układance uważam, że przy dobrej współpracy z konfederatami jesteśmy w stanie, jeśli oczywiście wyborcy tak zdecydują, bo wyborcy mogą rozdzielić te głosy, ale potem przychodzi moment, żeby jednak zbudować większość parlamentarną i wyłonić centroprawicowy czy prawicowy rząd, który będzie dobrze służył Polsce i będzie lepiej, dużo lepiej rządził niż obecne fatalne rządy Tuska.
2: Czy mam rozumieć, że Stowarzyszenie Rozwój Plus stanie się partią polityczną Rozwój Plus?
3: Trudno powiedzieć. Jeśli, tak jak powiedziałem, jeśli będzie takie drastyczne działanie i zero-jedynkowe, no to być może powstanie jakiś projekt, natomiast dzisiaj jest przedwcześnie. Ja w dalszym ciągu chcę, tak jak to robiłem od 35 lat jeszcze w ramach Porozumienia Centrum i to jest jedyna moja droga polityczna, ideowa. Żadnych tutaj idei nie zdradziłem, w dalszym ciągu będę ją kontynuował bez względu na decyzje, które zapadną przy współudziale tak zwanych maślarzy.
2: Wiesław Krajewski, poseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Ślicznie pani dziękuję. Życzę naszym radiom słuchaczom miłego dnia. Pozdrawiam.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
8: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
9: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
12: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
13: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Reprezentanci Polski wywalczyli w Stanach Zjednoczonych 2 medale Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim i oba zdobyli Sądeczanie. Srebro w K1 zdobył Michał Pasiut, a po brąz w C1, czyli w Kanadyjkach, sięgnęła Klaudia Zwolińska. Nasza multimedalistka Mistrzostw Świata Europy i Igrzysk Olimpijskich odpadła w ćwierćfinale ostatniej konkurencji kajak cross. Zwolińska nie ukrywała swojego rozczarowania.
14: Na pewno tutaj ta kontrola musi być ogromna i wiele rzeczy, które się dzieją naokoło, one są niezależne od nas i mój bieg ćwierćfinałowy był bardzo podobny do poprzedniego, jednak Brytyjka dużo mocniej mi rozhuśtała bramkę podjazdową i ja po prostu nie zmieściłam całej głowy w tej rozhuśtanej bramce, stąd dostałam już folta, ja wiedziałam, że już mam tego folta, jeszcze Australika mnie już dogoniła na końcu, ale wiedzą, że jestem na 100% po prostu ten fał na drugiej bramce.
13: W 1/8 finału tej konkurencji odpadła druga z Polek, również sądeczanka Dominika Brzeska. W rywalizacji mężczyzn w Oklahoma City w kajak cross szczawniczan Mateusz Polaczyk i Marek Kulczycki nie przebrnęli 1/8 finału. Teraz piłka nożna. Kamil Zapolnik show w meczu BrookBet Termaliki Nieciecza z Ruchem Chorzów w pierwszej kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Zawodnik Słoni zdobył oba gole w wygranym 2-0 spotkaniu rozgrywanym w Niecieczy. Jedna z bramek padła po efektownej przewrotce. W sobotę BrookBet Termalika zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Ponad 8 tysięcy widzów nie doczekało się wygranej Sandecji Nowy Sącz na rozpoczęcie nowego sezonu w drugiej lidze. Biało-czarni zremisowali 0-0 z Hutnikiem Kraków. Oba zespoły miały kilka okazji do zdobycia bramek. Krótko po wejściu na murawę w 60 minucie świetną okazję miał m.in. chorwacki napastnik Sandecji Marko Kolar, który główkował z kilku metrów, ale gości uratował bramkarz.
15: Od razu była szansa, tam trochę mi zabrakło kilka centymetrów, żebym szybciej zdążył do niej, ale taki trochę niedosyt może po tym meczu, bo myślę, że zwłaszcza w drugiej połowie mieliśmy dużo takich sytuacji, które mogliśmy wykorzystać, ale przynajmniej pokazaliśmy dobrą grę i przede wszystkim dziękuję tutaj kibicom, którzy nas wspierali przez cały mecz i na koniec meczu, więc dziękuję.
13: Podkreślił Marko Kolar. Sandecja ma na razie 1 punkt, a w niedzielę zagra ponownie u siebie z Chojniczanką Chojnice. Kolejne starty na międzynarodowej arenie czekają w przyszłym miesiącu zawodniczki i zawodników sekcji wspinaczkowej AZS Akademii Tarnowskiej. W drugi weekend sierpnia Maja Oleksy wystartuje w słowackiej Żylinie w zawodach Pucharu Europy w konkurencji na prowadzenie. Tarnowianka rywalizowała niedawno w Barcelonie w Mistrzostwach Europy Seniorów. W tej konkurencji w swoim debiucie w seniorskim czempionacie zajęła 55. miejsce. Natomiast od 28 do 30 sierpnia we francuskim Laval spotkają się najlepsi europejscy specjaliści w czasówce. W składzie 6-osobowej reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy znalazła się 4 wspinaczy AZS-u Akademii Tarnowskiej: Aleksandra i Natalia Kałuckie, Marcin Dzieński oraz Oskar Szalecki.
12: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
16: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Chmury, deszcz, a nawet burze, to prognoza pogody na dziś. Maksymalnie to 24 stopnie, mamy 21 stopni. Jutro częściowe zachmurzenie i 24 stopnie, w nocy 13, ale od środy będzie już naprawdę bardzo gorąco. W środę 27, sobota, piątek to 36 stopni i kolejne dni powyżej 30 stopni.
16: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Od środy już upały, w czwartek już 32 i przyszły tydzień też bardzo gorący, 35-34 stopnie, w nocy 20 stopni. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. No wczoraj nam słońce dopiekało, a dziś, no właśnie, a dzisiaj spodziewamy się my tych ładowań atmosferycznych, tak więc uważajcie, opady deszczu i burze lokalnie w regionie mogą występować. 24 minuty nam zostało do godziny 9.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
5: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Podano w regionie nogam z gazu, ostrożnie powoli, dziś będzie nam padał, do tego lokalnie mogą występować burze, tak więc drodzy kierowcy, uważajcie, ostrożnie, powoli, a przypominam, im wolniej, tym więcej paliwa w naszym baku. Wcale nie trzeba kupować elektryka, żeby oszczędzać paliwo, a przestrzeganie po prostu ograniczeń prędkości może przynosić znacznie większe korzyści niż wielu z nas się kierowcom po prostu wydaje. Najnowsze badania pokazują, że spokojniejsza jazda pozwala ograniczyć zużycie paliwa, zmniejszyć dwutlenek węgla i wygenerować oszczędności liczone w milionach euro każdego dnia. Co istotne, odbywa się to kosztem zaledwie kilkudziesięciu sekund dłuższego czasu podróży. Tak więc co to jest, jeżeli zaoszczędzimy tyle pieniędzy, a dokładnie, może nie górę pieniędzy, ale troszeczkę tych pieniędzy na pewno zaoszczędzimy. Takie badania w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono. No i mówią o ogromnych korzyściach nie tylko ekologicznych, ale korzyściach finansowych za przestrzeganie właśnie limitów, co wydłuża średni czas dojazdu do pracy o niespełna minuta, a dokładnie średnio o zaledwie 54 sekundy. To co to jest to 54 sekundy, jeżeli możemy zaoszczędzić sporo paliwa? Tak więc proszę o tym pamiętać, o tych limitach prędkości. A nadmierna prędkość, to przypominam, to przede wszystkim zwiększone ryzyko wypadków, no i oczywiście mandatów, dlatego tutaj warto o tym pamiętać, że im wolniej, tym bezpieczniej, a do tego jeszcze mniejsze zużycie tego paliwa. Przemyślcie, drodzy kierowcy, 54 sekundy tylko po prostu dłużej jedziemy, a oszczędzamy paliwo, a przede wszystkim więcej w portfelu zostaje. Ulice Tarnowa teraz spoglądnijmy, zobaczmy, jak one wyglądają. Wzmożony ruch na naszych ulicach, teraz mamy przed godziną 9. Wzmożony ruch na Klikowskiej od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Spackiego, Szkotnik powolutku. Krótki postój na Klikowskiej do Alei Solidarności. Również krótki postój czeka zmotoryzowanych teraz na ulicy Tuchowskiej od Drzymały Przedszkolaków do Konarskiego. Wzmożony ruch mamy na Słonecznej, na wysokości tutaj skrzyżowania z Matki Bożej Fatimskiej. Zobaczmy sobie Mościcem Alei Kwiatkowskiego. Teraz już spokojnie. Troszeczkę więcej pojazdów na Zbylitowskiej. Tutaj odcinek a propos ulicy Zbylitowskiej, jadąc od Czerwonych Klonów do skrzyżowania z ulicą Chemiczną na wysokości Topolowej, wzmożony ruch. Koszycka przy samym skrzyżowaniu tylko czeka nas tutaj postój, zmiana na świateł. No i jeszcze przypomnienie dla wszystkich zmotoryzowanych, tutaj relacja Kowalowa-Lubcza z Czegocicem, droga numer 1383K w miejscowości Kowalowa, dziś 27 lipca w godzinach od 8 do godziny 18 zostanie zamknięty odcinek tej drogi około 300 metrów, koniec robót przy cmentarzu wojskowym w miejscowości Kowalowa. Przypominam, od godziny 8 do godziny 18 na ten czas wyznaczone tam są objazdy lokalnymi drogami gminnymi.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl. Everybody get up.

godzinie 9 zapraszam na kolejną naszą poranną rozmowę. To już druga nasza rozmowa. O 9.10 gościem radia będzie poseł PiS Norbert Kaczmarczyk. A do 9 nam pozostało 5,5 minuty punktualnie o 9 wiadomości. Do tego czasu jeszcze Tough Love.

0: Reklama. Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Czy będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej? O szczegółach już za chwilę. Mieszkańcy Tarnowa oburzeni losem kapliczki przy ulicy Lwowskiej.
7: Ta kapliczka stała już bez figury Matki Boskiej, ale po co się było na niej wyżywać?
6: Choć to oszustwo, z wiekową tradycją nadal znajdują się ofiary gry w trzy kubki.
8: Postawiono osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy.
6: Wiadomości o

0: polexitowe myślenie, które mają z tyłu głowy, boją się o tym powiedzieć, dlatego zasłaniają się polityką klimatyczną.
1: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i dlatego jego zdaniem wniosek powinien zostać odrzucony. Na rozpatrzenie wniosku Senat ma 14 dni.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Mieszkańcy Tarnowskiego Rzędzina oburzeni dewastacją kapliczki znajdującej się przy remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej. Osoby, które przed laty wyremontowały zabytkowy obiekt, a później dbały o niego, poprosiły radio RDN o nagłośnienie sprawy. Aktualnie w kapliczce nie ma figury Matki Boskiej, ponieważ została stamtąd zabrana na czas trwających w okolicy robót drogowych. Ucierpiał jednak sam zabytkowy budynek. Nieznani sprawcy wybili szyby w drzwiach i oknach. Uszkodzony został również drewniane elementy i sama elewacja obiektu.
4: Jestem zbulwersowana tym, jak zniszczono kapliczkę. Mimo to, że ta kapliczka stała już bez figury Matki Boskiej, ale po co się było na niej wyżywać? To było pracą i finansami mieszkańców ulicy Lwowskiej i nie tylko, bo jeszcze inni państwo też pomagali. Odbywały się tam majówki raz w roku, jak żeśmy odnowili tą kapliczkę. Kapliczka jest jeszcze sprzed wojny. Wojnę przetrwała, drugą wojnę światową, co most był wysadzony na Lwowskiej. Mówię, a nagle tu taka dewastacja, naprawdę to jest skandal.
3: Mówiła jedna z mieszkanek Rzędzina. Słuchaczka, która prosiła nas o nagłośnienie sprawy, twierdzi, że zgłosiła także ten incydent na policję. Mieszkańcy już wcześniej niepokoili się o dalsze losy kapliczki w związku z przebudową ulicy Lwowskiej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa zapewniają jednak, że zabytek nie zostanie usunięty z mapy okolicy. Choć to oszustwo z wiekową tradycją, nadal znajdują się ofiary gry w trzy kubki. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała trzech mężczyzn naciągających w ten sposób turystów. Choć wiele osób wierzy, że dzięki wskazaniu, pod którym z trzech kubków leży piłeczka, mogą szybko się dorobić w tej grze, nie da się wygrać, przestrzega sierżant sztabowy Adrianna Szczerba z zachodniopomorskiej policji.
5: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się postawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub straż miejską. Dzięki naszej reakcji możemy uchronić kolejne osoby przed utratą pieniędzy i ograniczyć działalność oszustów.
3: Organizacja gry w trzy kubki to wykroczenie. Wszystkich zatrzymanych w Kołobrzegu mężczyzn sąd ukarał grzywdami.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Mieszkańcy Szczawy sprzątali w weekend brzegi oraz nurt kamienicy. Już po raz drugi odbyła się akcja Czysta Wisła. Wydarzenie połączyło całe rodziny.
6: Przyszliśmy dzisiaj sprzątać śmieci, żeby było czysto w naszej rzece.
7: Dużo śmieci?
8: Bardzo dużo. Papierki, puszki, opony,
9: plastiki, jakieś drzwi od lodówki. No naprawdę różne rzeczy można znaleźć. Super zorganizowana impreza, po prostu ogarnianie tej rzeki.
7: Dość teraz czyściej jest. Odcinek, który jest tam koło mnie, zawsze się sprząta.
10: Idziemy całą rodziną. Mąż, dwoje synków.
3: Po wspólnej akcji przy remizie OSP Szczawa odbył się piknik dla wszystkich, którzy przyczynili się do polepszenia środowiska w rzece Kamienicy i jej najbliższym otoczeniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek pochmurny, poranek deszczowy. Teraz 21 stopni maksymalnie w ciągu dnia, to 24. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia lokalnie mogą również występować burze. Jutro częściowo zachmurzenie 24, 13 stopni w nocy, a od środy 27, a piątek, sobota to nawet 36 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8. W studiu naszym kolejnym gość, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo, rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry jeszcze raz. A w studiu ze mną Norbert Kaczmarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Witam radiosłuchaczy.
2: Ciągle PiS, niezmiennie PiS.
3: Oczywiście, bardzo się z tego powodu cieszę. Tak jak wspominam, czy 2014 start do Rady Miejskiej w Proszowicach. Już wtedy aplikowałem o to, by startować z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy się nie udało. Mandat zdobyłem z lokalnego stowarzyszenia KPR Razem. Natomiast cała moja kariera polityczna później przez Kukiz 15, Solidarną Polskę, Suwerenną Polskę zmierzała i głosowaniami, i moim zachowaniem parlamentarnym do Prawa i Sprawiedliwości. Głosowałem przecież będąc w opozycji za 500+ i później z Suwerenną Polską przyłączyliśmy się do Prawa i Sprawiedliwości, czujemy się Prawem i Sprawiedliwością i chcemy brać odpowiedzialność za partię.
2: Do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego się pan nie wybiera.
3: Nie, pani redaktor, zaraz po ogłoszeniu tej kwestii, tego dokumentu, który mieliśmy podpisać o nieprzynależności do stowarzyszeń politycznych, oczywiście podpisałem ten dokument i czuję się częścią Prawa i Sprawiedliwości, chcę brać odpowiedzialność za partię również w regionie, również globalnie patrząc na tą politykę ogólnopolską. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wygrać te wybory. Oczywiście jest pewna trudność w tym momencie, ale wydaje mi się, że rok do wyborów to jest czas, w którym uporządkujemy wszystko.
2: Podpisał pan oświadczenie, zamieścił pan również grafikę w swoich mediach społecznościowych. Napisał pan tak: cieszę się z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie szukam innych dróg. Dlaczego uznał pan za potrzebne złożenie takiej deklaracji właśnie teraz? Czy to jest odpowiedź na plotki o możliwych kolejnych odejściach polityków z PiS, czy raczej sygnał do wyborców, że pozostaje pan po stronie Jarosława Kaczyńskiego?
3: Po pierwsze, dziennikarze zaczęli dzwonić i pytać o to, czy jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. A druga rzecz to przede wszystkim tak jakby wpływanie na to poprzez tą grafikę i poprzez to oświadczenie na kondycję również naszej partii w regionie oraz tego, czego życzą sobie wyborcy. Wyborcy również patrzą się na nasze zachowanie i zastanawiają się, na kim mogą się oprzeć, z kim mogą rozmawiać na temat przyszłości Prawa i Sprawiedliwości i ewentualnego wygrania przyszłych wyborów. Więc takie oświadczenie miało spowodować, że również obywatele mogą poczuć się bezpiecznie i zasugerowanie, że ja zostaję, że ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nigdzie się nie wybieram. Chcę tworzyć struktury partii, chcę budować w przyszłości większość parlamentarną i chcę posprzątać po tym zamieszaniu, które ostatnio się pojawiło, abyśmy wspólnymi siłami mogli doprowadzić również struktury Prawa i Sprawiedliwości do tego, by skutecznie móc walczyć o władzę.
2: Jutro Komitet Polityczny ma formalnie przypieczętować to odejście grupy posłów związanych z Mateuszem Morawieckim. Czy z pańskiej perspektywy ta sprawa jest już definitywnie zamknięta, czy wciąż liczy pan na porozumienie?
3: Ja cały czas liczę na porozumienie, bo według wszelkich badań ten rozłam nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Uważam, że razem jesteśmy w stanie wygrywać wybory. Pokazaliśmy to w ostatniej kampanii wyborczej. Wygraliśmy wybory, nie udało nam się zbudować większości parlamentarnej, ale te wybory wygraliśmy. Trzeba odnieść ten sukces ponownie.
2: Niech pan rozwieje te wątpliwości na samym początku. Czy to taka gra, jak niektórzy sugerują, czy to prawdziwy rozłam w PiS-ie?
3: Ja nie uważam, że to jest gra, bo gdyby sondaże pokazywały, że elektoraty Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwój Plus nie dodają się, no to można by tutaj czytać to jako grę. Natomiast te elektoraty są tożsame, więc rozłam będzie powodował pewnie odpływ jakiejś części elektoratu. Natomiast myślę, że niedużego, bo z drugiej strony to jest tak, że nasze kompetencje i nasze umiejętności sprawdzają się w organizmie politycznym. Tak jest zbudowana demokracja w Polsce, że nie da się samodzielnie tworzyć prawa, nie da się samodzielnie startować w wyborach do Sejmu. Do Senatu jeszcze tak, natomiast trudno bez dużego poparcia dużej siły politycznej powiązanej z naszymi poglądami dostać się do parlamentu. Więc uważam, że jesteśmy w stanie osiągać sukcesy tylko poprzez duży organizm polityczny i ten organizm jest i te nasze talenty mogą się realizować poprzez to, że uczestniczymy w tym projekcie.
2: A co z koncepcją dwóch płuc?
3: No, to była jedna z koncepcji rozmów na temat tego, by również Stowarzyszenie Rozwój Plus uczestniczyło w Prawu i Sprawiedliwości, by przeniosło swoje aktywa do partii i działało w środku tej partii. Natomiast kiedy wszyscy politycy, którzy dzisiaj odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości, będą działali tak jakby dwutorowo, no to w żaden sposób to się nie opłaca z punktu widzenia politycznego, żeby rozbijać, żeby doprowadzać do sytuacji, w której mogą być problemy z finansami partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość ze względu na te dwa organizmy wewnątrz. Gdyby Rozwój Plus od początku był na zewnątrz i ci politycy, tak jak politycy Stowarzyszenia Pana Ociepy, Stowarzyszenie Odnowa, nie weszli do Prawa i Sprawiedliwości, do partii, a byli takimi współpracownikami, członkami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, no to jest inna historia. Ja nie rozważałem tego typu działań, być może kierownictwo, być może w rozmowach padały takie sformułowania, natomiast nikt na to się nie godzi, żeby politycy wychodzili z partii, a jednocześnie w niej działali poprzez jej aktywa. No partia jest szczelna, partia musi działać w ramach walki o zwycięstwo, a później realizować program dla obywateli. No obywatele też muszą mieć jasność, na kogo głosują, na co głosują, na jaką formację. I my chcemy być szczelni, chcemy, żeby partia była monolitem, a jednocześnie, żeby mogła poprzez to odnosić sukcesy, a później realizować program wyborczy poprzez talenty poszczególnych polityków.
2: Panie pośle, to co tak naprawdę było tym punktem zapalnym tego konfliktu i rozłamu? Osobiste ambicje, różnice programowe, czy decyzja Jarosława Kaczyńskiego o wskazaniu Przemysława Czarnka jako kandydata PiS na premiera, a nie Mateusza Morawieckiego?
3: Szanowni Państwo, w polityce trzeba zachować pokorę i również tak jakby liczyć się z decyzjami kierownictwa politycznego, bo sam również w polityce miałem zloty i upadki. Był taki moment, kiedy osiągnąłem taki sukces polityczny jako członek Zjednoczonej Prawicy, wtedy w suwerennej Polsce. Byłem dzięki panu prezesowi Kaczyńskiemu, dzięki panu ministrowi Ziobro, dzięki panu Mateuszowi Morawieckiemu, byłem wiceministrem rolnictwa. Później była dymisja. Wyborcy ocenili, że chcą, abym dalej był w parlamencie, czyli zagłosowali na mnie. Natomiast gdybym w tamtym momencie zachował się jak obrażony chłopiec i odszedł z Prawa i Sprawiedliwości dlatego, że zostałem zdymisjonowany, no to czymże by była ta polityka długofalowa? No trzeba schować osobiste ambicje i wiedzieć, że na tamtym etapie większość parlamentarna opierała się o dwa głosy i ten mój głos, mimo tego, że byłem zdymisjonowany, był ważny i wyborcy później ocenili, że mam dalej w tym Sejmie zasiadać i reprezentować interesy regionu tarnowskiego. Natomiast mam wrażenie, że politycy, którzy dzisiaj chcą odejść albo nie podpisują się pod tą lojalnością wobec Prawa i Sprawiedliwości i realizowania celów związanych z partią i programem Prawa i Sprawiedliwości, ci politycy unoszą się swoimi ambicjami osobistymi wobec projektu. Ja przypominam dlatego swoją historię osobistą, by pokazać, że jednak projekt Polska, projekt Prawo i Sprawiedliwość, projekt planu dla Polski jest ważniejszy niż osobiste ambicje. Dlaczego o tym mówię? Bo pan prezes Jarosław Kaczyński zdecydował w pewnym momencie, że panią premier jest Beata Szydło i wszyscy to respektowali. Potem premierem był pan Mateusz Morawiecki i wszyscy to respektowaliśmy. I dzisiaj kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek. I w tym momencie cała ekipa związana z panem premierem Mateuszem Morawieckim powinna zrobić krok do tyłu, być może, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu. Nie jest powiedziane, że pan Mateusz Morawiecki nie zostałby premierem w przyszłości albo zasiadał na bardzo eksponowanych stanowiskach, decydował o większości większości spraw w rządzie, bo wszak taka mała partia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jak Solidarna Suwerenna Polska czy Porozumienie Jarosława Gowina, też te partie miały wpływ na władzę w Polsce, bardzo mocny wpływ, więc uważam, że dwa kroki do tyłu, jeden krok do tyłu, by zrobić w przyszłości dwa kroki do przodu, nie unosić się osobistymi ambicjami i uważam, że cały czas jest miejsce dla ludzi związanych z panem premierem Mateuszem Morawieckim w Prawie i Sprawiedliwości i ja mam nadzieję i chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość zachowało jedność i być może ten konflikt jeszcze da się zażegnać, odpowiadając na pytanie pani redaktor.
2: Ale jest też taka narracja, że Mateusz Morawiecki od miesięcy przygotowywał projekt nowego ugrupowania. Czy naprawdę nic nie wskazywało wcześniej, że dojdzie do tak głębokiego podziału, do tego rozłamu?
3: Politycy aspirujący do tego, by mieć decydujący wpływ na prawicę w przyszłości, tworzą wewnętrznie sympatię, starają się pomagać parlamentarzystom, starają się budować wokół siebie taką aurę lidera. I to jest dobre i zawsze to było. I uważam, że nic by się złego nie stało, gdyby pan premier Mateusz Morawiecki robił to dalej. I nagle mogłoby się okazać w przyszłości, z mojej oceny politycznej, że pan premier ma największe wpływy wewnątrz. Mogłoby się tak okazać, że w przyszłości wielu parlamentarzystów opowiedziałoby się za nim, żeby to on był premierem. Więc tak naprawdę ta gra mogłaby się toczyć przez miesiące i to by było mobilizujące, dlatego że wielcy liderzy Prawa i Sprawiedliwości staraliby się, by to oni mieli większe wpływy ze względu na to, by później decydować o polityce całej partii. Więc dziwi mnie to, że mając takie wpływy, wychodząc z ponad 40 politykami z partii Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle się na to decydują, bo gdyby tych polityków było 5, no to większy PR niż decyzje, które zostały podjęte. Natomiast jeżeli jest tylu ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić swoje kariery i iść w tym kierunku, to znaczy, że wewnętrznie oni są bardzo mocni. To dlaczego wewnętrznie nie budowali się tak, by w przyszłości bardzo mocno decydować o polityce przyszłego rządu, o polityce Prawa i Sprawiedliwości? To jest dla mnie niezrozumiałe.
2: No właśnie, 40 doświadczonych parlamentarzystów. Ponad. Jak duża jest to strata dla Prawa i Sprawiedliwości w tym momencie?
3: No panie redaktor, to jest potężna strata, bo każdy z nas ma swoje obszary i w regionie, i w całej Polsce, i obszary medialne, gdzie ma swoje talenty, realizuje te talenty, wspierał inwestycje i dzisiaj, jeżeli ci politycy odejdą, to pojawią się białe plamy. Trzeba zbudować również struktury Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości tak, by te plamy zapełnić, by spowodować, by obywatele wiedzieli, że ci politycy realizowali plan rządu, realizowali plan również prezesa Kaczyńskiego w ramach dużej partii, w ramach rządu, w ramach Prawa i Sprawiedliwości i te obowiązki przejmuje ktoś inny. No, tak jest w całej Polsce. Te plamy się pojawiają. Mam nadzieję, że uda nam się je zapełnić i tak spowodować, by te struktury zmodernizować. Natomiast cały czas podkreślam, że chciałbym, aby ten konflikt zakończył się pozytywnie i by ci parlamentarzyści razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim zostali w Prawie i Sprawiedliwości i budowali wewnętrznie swoje wpływy w partii Prawo i Sprawiedliwość.
2: A jeśli stanie się inaczej i powstanie nowy klub, no sporo zmieniłby na scenie politycznej, bo ugrupowanie Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie. To już daje bonusy chociażby w postaci wicemarszałka.
3: To największy klub opozycyjny w Polsce Prawo i Sprawiedliwość nie dostał wicemarszałka, bo osobiste ambicje koalicji 13 grudnia oraz personalne jakieś uprzedzenia spowodowały, że tym wicemarszałkiem nie została pani Elżbieta Witek. Nie będzie Donald Tusk wybierał nam wicemarszałka, więc mam nadzieję, że jeżeli powstanie nowy klub w parlamencie, no to nie zgodzi się na coś takiego, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało marszałka, a nowy klub, który powstanie na podwalinach i na głosach Prawa i Sprawiedliwości, tego marszałka miał będzie. No to się okaże, że wszyscy przeciwko Prawo i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to jest hipoteza już wysunięta bardzo daleko, że ten klub powstanie i że ta partia zawiąże się i będzie walczyć o głos z Prawem i Sprawiedliwością. Ja cały czas uważam, że jest szansa na to, by ci politycy po rozmowach również z kierownictwem partii zostali w Prawie i Sprawiedliwości i budowali partię, oczywiście rozpychając się wewnątrz, bo uważam i zawsze uważałem, że jest to zdrowe, że to powoduje zdrową rywalizację, pokazywanie się, pokazywanie pomysłów, programów i przebijanie się, by być skutecznym. Po co być skutecznym? Po to, by realizować swoje pomysły i realizować postulaty obywateli, więc nic jest złego w tym, że są ambicje w partii, natomiast te ambicje mają być realizowane wewnątrz partii, a nie poza nią.
2: A nie za dużo, panie pośle, teraz takich gorzkich słów w stronę Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i samej postaci Mateusza Morawieckiego, bo co ciekawe, prezes Jarosław Kaczyński sam powiedział, życzy mu dobrze, życzy mu, żeby zwojował jak najwięcej, a politycy Prawa i Sprawiedliwości już nie są tak dyplomatyczni w swoich wypowiedziach.
3: Ja staram się, dlatego że szanuję dorobek całej formacji Prawo i Sprawiedliwość i decyzji personalnych i uważam, że politycy, którzy odchodzą, nie cieszę się z tego, bo to tak naprawdę, tak jak powiedziałem, pojawiają się te białe plamy, jednocześnie pojawia się jakiś ewentualny spadek poparcia. Nie cieszę się z tego i cały czas zapraszam do Prawa i Sprawiedliwości, do tego, byśmy wspólnie działali na rzecz budowy tej partii, na rzecz budowy programu dla Polski. Natomiast ten język gdzieś ludzi, którzy są bardzo blisko i pana premiera Mateusza Morawieckiego i innych liderów dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości, ten język jest za ostry. Uważam, że ta wymiana zdań na Twitterze, na X-ie, w ogóle, panie redaktor, no ta rozmowa. Normalnie rozmawialibyśmy o tym, co trzeba zrobić, jakie są problemy w regionie, jakie mamy pomysły na służbę zdrowia, na kwestie związane z polityką klimatyczną, na drożyznę, a my rozmawiamy o sobie.
2: I to jest,
3: wie pani co...
2: Tym,
3: i dla mnie, i dla mnie sam fakt ten, że doprowadzamy się
2: partii
3: do tego, by o tym rozmawiać, jest niedobry. I dla, szanowni państwo, ja chciałbym rozmawiać i mam nadzieję, że za tydzień, dwa zaczniemy rozmawiać o programie, zaczniemy rozmawiać o problemach związanych z życiem w Polsce, z drożyzną, z wysokimi cenami paliw. Nikt o tym dzisiaj nie mówi. Musimy po prostu uporządkować sytuację, najlepiej się pogodzić i zacząć mówić o problemach, które dotyczą Polaków, bo jak będziemy codziennie rozmawiać w studiach telewizyjnych o tym, kto komu co powiedział i dlaczego i kto kogo nie lubi w PiSie, no to sami się rozłożymy na łopatki, więc mam nadzieję, że to wszystko zostanie uporządkowane.
2: Ja jeszcze...
3: Liczę na zgodę, a jeżeli jej nie będzie, to po prostu życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, a my walczymy o władzę dla Polski
2: i
3: Polaków.
2: To ja jeszcze wrócę do pana grafiki na koniec, bo użył pan też takiej piłkarskiej metafory. Napisał pan, że PiS jest polityczną Barceloną, a nowa formacja byłaby Osasuną Pampeluna.
3: Nie dokładnie tak. Proszę zacytować.
2: Proszę, to proszę zacytować,
3: powiedziałem,
2: co pan miał na myśli.
3: Powiedziałem, że używając takiej nomenklatury piłkarskiej, no w Polsce mamy dwa największe kluby, które są ważne z punktu widzenia oczywiście poglądów poszczególnych polityków. To jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Natomiast z punktu widzenia moich poglądów, taką perłą w koronie jest Prawo i Sprawiedliwość, bo jest to
2: czyli
3: największy
2: to jest
3: klub,
2: FC
3: największa
2: Barcelona?
3: Partia. Jeżeli by, wiem, że wielu widzów i słuchaczy będzie się śmiało z tego, ale to jest taka polityczna partia. Polityczna
2: pośle.
3: Barcelona w Polsce.
2: Ale z FC Barcelony też odchodzą najlepsi piłkarze. Robert Lewandowski odszedł, nikt nie mówił, że odchodzi
3: odszedł,
2: do gorszego
3: odszedł
2: świata.
3: Odszedł jako zasłużony, pokazał co potrafi i odszedł ze względu na to, no nie chcę tutaj oceniać, bo jestem wielkim kibicem Roberta Lewandowskiego, ale gdyby miał 30 lat albo 34, tak jak przychodził do Barcelony, to z niej by nie odchodził. Po prostu wie, że musi zrobić miejsce młodszym piłkarzom. Odszedł jako gwiazda, jako legenda, utrzymał klub w trudnych chwilach i moją rolą jako polityka młodego pokolenia jest to, by po wielkich liderach w Prawie i Sprawiedliwości nie powiedziano, że ci młodzi rozłożyli PiS. Ja chciałbym, żeby nasze pokolenie zbudowało mocny PiS, mocne Prawo i Sprawiedliwość, mocną partię i mocną Polskę. I przykro mi jest, że wielu kolegów się z tego projektu wypisuje, gdzie pewne problemy się pojawiają. Jesteśmy w opozycji, w problemach, w tym trudzie trzeba zbudować Prawo i Sprawiedliwość i wygrać wybory, więc ja chciałbym, żebyśmy traktowali Prawo i Sprawiedliwość jako wartość. Natomiast odchodząc w tym momencie, no to jest troszeczkę takie niedobre. Niedobre dla Polski, niedobre dla Prawa i Sprawiedliwości, niedobre dla zwycięstwa w wyborach, więc nie chciałbym, żeby odchodzić do Osasuny, Pampeluna i innych klubów, kiedy gra się w politycznej Barcelonie. To był bardzo szeroki kontekst również innej rozmowy, gdzie porównywałem do tej nomenklatury piłkarskiej partii politycznej.
2: To już na koniec, panie pośle, bo mamy dosłownie parę sekund. mówi, co najmniej kilka razy powiedział pan, że ma pan nadzieję, że nie będzie tego konfliktu i że się dogadają. Ma pan jakieś informacje o tym, że będą jakieś rozmowy, chociażby przed jutrzejszym spotkaniem?
3: Ja obserwowałem, oglądałem wywiad pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To był bardzo kulturalny, dobry wywiad, gdzie pan prezes cały czas zostawia tą furtkę i mam nadzieję, że do takiego porozumienia może dojść. Nawet jeżeli doszłoby do rozłamu dzisiaj, to jutro zawsze może się pojawić jakieś porozumienie i ja ufam, że tak będzie i że razem będziemy zwyciężać.
2: Norbert Kaczmarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Słuchacie Radia RDN Małopolska i RDN.

0: Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy. To najwyższe ceny od marca. Gwałtowne wzrosty cen diesla to skutek drożejącej ropy na światowych rynkach i ograniczonej podaży diesla. Kierowców najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania oleju napędowego.
2: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
3: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problem z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
4: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
1: Z kierowcami na stacjach paliw w Poznaniu rozmawiał Maciej Szefer. Okres wakacyjny wcale nie oznacza zastoju na rynku mieszkaniowym. Wynika z danych sonarhome.pl. Według analiz przeprowadzonych przez firmę w latach 2023-2025 w okresie letnim zawieranych było około 25% wszystkich transakcji w ciągu roku. Dyrektor operacyjny firmy Anton Dubiel tłumaczy, że na przestrzeni ostatnich 3 lat o sytuacji na rynku decydowały przede wszystkim czynniki makroekonomiczne.
5: W 2023 roku na liczbę transakcji silnie wpłynęło uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2%, którego efekty były widoczne przede wszystkim od września. Rok 2024 upłynął pod znakiem wysokich stóp procentowych i stabilizacji liczby transakcji. Natomiast w 2025 roku wraz ze spadkiem kosztu kredytów rynek stopniowo nabierał rozpędu, osiągając bardzo dobre wyniki również w okresie wakacyjnym.
1: Ekspert podkreślił również, że według najnowszych danych odkładanie sprzedaży nieruchomości wyłącznie dlatego, że zaczęły się wakacje, nie znajduje uzasadnienia w liczbach.
5: Zdecydowanie większe znaczenie mają odpowiednia wycena nieruchomości, atrakcyjność oferty oraz aktualna sytuacja gospodarcza. Rynek mieszkaniowy nie zatrzymuje się na 2 miesiące tylko dlatego, że część osób wyjeżdża na urlopy. Kupujący nadal poszukują mieszkań, zawierane są kolejne transakcje, a dobrze przygotowana oferta może skutecznie konkurować o uwagę klientów niezależnie od pory roku.
1: Z badania wynika również, że jedną z głównych obaw właścicieli planujących wakacyjny wyjazd jest przekonanie, że podczas ich nieobecności sprzedaż mieszkania może być trudniejsza do przeprowadzenia. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się literatura naukowa dotycząca historii, prawa czy ekonomii. Do antykwariusza Marcina Gałązki zgłosiła się mailowo kanadyjska firma polująca na polskie książki.
6: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów książek polskich i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych. Przy skanowaniu one są rozczłonkowane na pojedyncze strony, tak żeby maszyna mogła je szybciej skanować. Ich taka książka później idzie na śmietnik w zasadzie.
1: Książkom wykupionym na potrzeby trenowania modeli AI odcina się grzbiety, aby skanowanie publikacji było łatwiejsze. Następnie zeskanowane kartki z oryginalnych książek zostają zmielone. Mariusz Gałązka nie zgadza się na takie traktowanie dzieł literackich.
6: Biblioteka Narodowa skanuje swoje zbiory, ale jest to z poszanowaniem dla egzemplarza. To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca. Ta książka wraca na półkę, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo. Mnie to oburza, ale są ludzie, których oburza sam fakt, że ta wartość intelektualna jest w taki sposób niekontrolowany, wykorzystywana. W Stanach Zjednoczonych toczą się takie batalie sądowe już od kilku lat, bo to jest w zasadzie nowe zjawisko.
1: Amerykańska firma Anthropic w związku z sądową ugodą musi zapłacić grupie wydawców i autorów książek $1,5 miliarda za bezprawne wykorzystywanie ich dzieł do trenowania modelu Claude.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W ciągu dnia pochmurno, z opadami deszczu, ale też mogą występować lokalnie burze. Maksymalnie dziś to 24 stopnie. Troszeczkę cieplej nam się zrobiło, bo już mamy 22 stopnie. Jutro też 24, częściowe zachmurzenia, w nocy 13 stopni. Od środy już coraz cieplej, środa 27, a kolejne dni to już prawie 30-36 stopni. To już piątek.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Droga. Wyjątkowa droga, droga muzyczna. My teraz wyjątkowego artysty. Na chwilę wróćmy do wczorajszego dnia. Do artysty, który nie mówi stop. Chodzi oczywiście o Micka Jaggera, który wczoraj skończył 83 lata. Przypomnę, ikona rocka, współzałożyciel Rolling Stonesów, brytyjski wokalista, jest też autorem tekstów piosenek, producentem filmowym, również i aktorem. Jagger słynie z niesamowitej energii na scenie. Jako legendarny lider The Rolling Stones od ponad 60 lat wyznacza standardy rock'n'rolla i w charakterystycznym sposób operuje barwą głosu, a jego oryginalne zachowanie, styl śpiewania, poruszania się na scenie sprawia, że każdy koncert jest spektakularny takim wydarzeniem muzycznym, a zespół cieszy się olbrzymią popularnością cały czas i ma coraz to nowszych fanów. No to grupa The Rolling Stones i oczywiście Mick Jagger, który skończył 83 lata.

Don't Stop. No tak, tutaj się nie da zatrzymać, tym bardziej, że w trakcie koncertu, jednego koncertu potrafi przebiec nawet 20 kilometrów. No ale w młodości trenował biegi i to mu pozwala utrzymać siłę właśnie na scenie. A to wam Jaggera, no to teraz zespół Maroon 5, którym podpowiada nam właśnie, jak porusza się nie tylko na scenie, jakim krokiem porusza się Mick Jagger, no to posłuchajcie. No i spróbujcie również naśladować ten krok.

No i proszę bardzo, już wiemy, jakim krokiem porusza się Jagger, jakim my krokiem powinniśmy się poruszać. Ja powodem tego kroku, to jego styl poruszania się nie wynika z oficjalnej choreografii, lecz z unikalnego wyczucia rytmu oraz też podpatrywania takich gwiazd jak James Brown czy Chuck Berry. No i to jest taki specyficzny krok, specyficzny taniec, sprężysty, dumny krok połączony z kołysaniem bioder i wymachiwaniami rączek. Proszę bardzo, to już wszystko wiemy. No ale z drugiej strony, moi kochani, no jedno trzeba powiedzieć, no trzeba pozazdrościć takiej formy w wieku 83 lat. Wydaje mi się, że nie każdy byłby w stanie tak właśnie wymachiwać i tak tańczyć. Przypominam, ikona rocka wczoraj skończyła właśnie 83 lata. A propos tego kroku wyjątkowego, to dziś mamy dzień chodzenia na szczudłach. No i to też jest taki wyjątkowy krok i wyjątkowa umiejętność. Nie każdy by potrafił chodzić na szczudłach, a może każdy potrafi? Nie wiem. Jedno jest pewne, można się dzisiaj nauczyć, jeżeli ktoś nigdy tego nie próbował, a chciałby się nauczyć, no to dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień chodzenia na szczudłach, tak więc, no, zainteresowanie może dzisiaj się przerodzić na przykład w pasję. Dlaczego nie? 7,5 minuty nam zostało do godziny 10, teraz Ignacy, niepewność, a już za chwilę wiadomości na antenie Radia Ardenmał Polska.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Co dalej z politycznymi rozłamowcami? Jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Szpital w Nowym Sączu szuka lekarzy, o szczegółach już za chwilę. Choć hospicjum Via Spej w Tarnowie działa od 2 lat, wciąż wiele osób nie wie, kto może zostać jego pacjentem i jak wygląda procedura przyjęcia, o tym już za chwilę. A na koniec Wenecja, która zakończyła eksperyment z biletami wstępu do historycznego centrum miasta. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Moja praca na rzecz regionu się nie zmienia, wciąż czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości, mówił słowo za słowo poseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta odniósł się do ultimatum, które przed kilkoma dniami postawił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, że każdy, kto pozostanie w stowarzyszeniach politycznych, w tym Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, nie może zostać w Prawie i Sprawiedliwości. Wiesław Krajewski, który nie podpisał tak zwanej lojalki, tłumaczył na antenie RDN Małopolska, że jest wierny partii od samego początku i dziwi go takie postawienie sprawy.
2: Miałem taką miłą, fajną rozmowę z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ponadgodzinną. Przecież wiedział, że takie stowarzyszenie

0: Lekarze, władze placówki zaznaczają, że to standardowa procedura, która w obecnym kryzysie służby zdrowia widoczna jest w polskich szpitalach. Szukamy zarówno specjalistów, jak i tych, którzy chcą się kształcić w ściśle określonym kierunku, mówi Bogusław Latacz, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
1: Zwolnić człowieka jest bardzo łatwo, a odzyskać znacznie trudniej. Więc raczej staramy się dbać o to, żeby mieć stabilną kadrę, której bazę poszerzamy. No przecież trzeba pamiętać, że ludzie na emeryturę odchodzą. I musi być jakaś wymiana pokoleniowa. Musimy szkolić nowych pracowników, co jest oczywiście dużym problemem, dlatego że jak ja pamiętam czasy, kiedy u nas szkoliło się 30-40 lekarzy równocześnie, to w tej chwili jakbym przeleciał po szpitalu, to może ich 10 pozbieram.
0: Szpital szuka w większości dodatkowych chirurgów różnych specjalizacji, internistów i onkologów. Choć hospicjum Via Spej w Tarnowie działa już od 2 lat, wciąż wiele osób nie wie, kto może zostać jego pacjentem i jak wygląda procedura przyjęcia. Jak podkreśla dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie i prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, podstawą jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Lekarz wystawia je w przypadku nieuleczalnej, postępującej choroby ograniczającej życie.
2: Mogą trafić tam osoby, gdzie skieruje lekarz. W przypadku wszystkich nowotworów, jakiekolwiek nowotwory, gdzie już zostały wyczerpane wszelkie możliwości leczenia i stan jest pacjenta trudny i rodzina sobie nie może poradzić, to jak najbardziej każdy pacjent może trafić do hospicjum. Jest potrzebne skierowanie od lekarza, tak? I potem jest kwalifikacja prowadzona przez lekarzy w hospicjum. To mogą być chorzy zmagający się z następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, czyli jest to stwardnienie rozsiane w schyłkowej fazie choroby, stwardnienie boczne zanikowe, po zapaleniu mózgu w stanie również schyłkowym. I niektóre rodzaje niewydolności oddechowej, ostre albo przewlekłe, które wymagają tlenoterapii. Także z kardiomiopatią pacjenci tacy mogą trafić do hospicjum.
0: Jak zaznacza Anna Czech, często pojawiają się pytania dotyczące pacjentów po udarach. Nie każdy taki chory kwalifikuje się do hospicjum. W takich przypadkach decyzję o dalszej opiece podejmuje lekarz, który może skierować pacjenta m.in. do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub domu pomocy społecznej.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wenecja zakończyła eksperyment z biletami wstępu do historycznego centrum miasta. Z opłat pobieranych od jednodniowych turystów do miejskiej kasy wpłynęło ponad 5 milionów euro. Aleksandra Nietopiel.
4: Program rozpoczął się 3 kwietnia i obowiązywał przez 60 dni. Obejmował wszystkie weekendy oraz wybrane okresy zwiększonego ruchu turystycznego. Bilet musiały wykupić osoby odwiedzające Wenecję bez noclegu. Z opłat zwolnieni byli m.in. mieszkańcy, turyści nocujący w mieście oraz dzieci do 14 roku życia. Wejściówki kosztowały 5 lub 10 euro, a za ich brak groziła kara od 50 do 300 euro. Jak poinformowały władze miasta, wydano ponad 650 tysięcy płatnych voucherów. Wstępne analizy wskazują także na zmniejszenie liczby turystów w najbardziej oblegane dni. Szczegółowe wyniki i pełne podsumowanie eksperymentu mają zostać przedstawione w najbliższych dniach.
0: Biletowany wstęp do miasta to jedno z rozwiązań mających ograniczyć nadmierną turystykę jednodniową oraz poprawić komfort życia mieszkańców.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pojawiło nam się na chwilę słoneczko tutaj nad Tarnowem, ale tak szybko jak wyszło, tak samo szybko znikło. Chmury nam naciągają i wygląda na to, że ten dzisiejszy dzień, czyli poniedziałek, raczej pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, a nawet i mocnotycy zapowiadają lokalnie, burze mogą występować. Maksymalnie w ciągu dnia to 24 stopnie, mamy już 23, jutro też 24, w nocy 13.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeżeli ktoś się zastanawia, czy to jest ten czas, żeby wziąć sobie urlop, to powiem tak, to jest właśnie ten czas. Od środy temperatury już wakacyjne, no powiem, takie typowe, prawdziwe wakacje, bo słońce i wysokie temperatury. Środa 27, czwartek 32, piątek 36, sobota 36, niedziela 32 i kolejne dni, kolejny tydzień. 35, 34, 32, 29, 30 i lampa, słońce i w nocy też gorąco 20 stopni. No tak więc, jeżeli macie jeszcze urlop, słuchajcie, od jutra już proponuję brać ten urlop, bo jutro 24, już przejaśnienia, tak więc można wypoczywać i nie martwić się o pogodę.
0: Sponsorem audycji porannych

0: jest muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Ale żeby nie było, że ktoś weźmie urlop i na przykład zmieni się pogoda, to nie moja wina. Nie, nie, nie. To tak synoptycy nam zapowiadają, a oni siedzą, pilnują, sprawdzają tę prognozę pogody. No i mają dla nas bardzo dobre informacje. Tak więc miejmy nadzieję, że ta pogoda się utrzyma i będzie można sobie wypoczywać nie tylko w górach, ale i nad polskim morzem, chociaż to jest prognoza pogody dla Małopolski. A wiemy, że nad polskim morzem mimo wszystko, jak się jest nad Bałtykiem, to zawsze musi przynajmniej jeden dzień popadać. 7,5 minuty po 10:00.

0: Pamiętaj mnie!
1: Reklama.
2: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS, Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i zespół szkół i przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
1: O reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

Monika Lewczuk, w deszczu biegać boso. No jeżeli ktoś ma taką ochotę, to sobie możemy pobiegać boso, bo w ciągu dnia ma dzisiaj nam popadać. To proszę bardzo, można, tak jak Monika tutaj zachęcam, w deszczu biegać. Ale nie nocą proponuję, tylko w ciągu dnia, mimo wszystko. A propos tego biegu, no to my za chwilę pobiegniemy w kierunku kultury i sprawdzimy, co ciekawego w kulturze się dzieje. A powiem, że oj, sporo się dzieje na ten temat już za chwilę, za 4 minuty o 10:30.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Moździerz, zapraszam. Historia, która przez lata pozostawała w cieniu, znów wybrzmi w miejscu, gdzie się wydarzyła. W ramach 15 dni Żabna odbędzie się spotkanie historyczne Cena Wolności o akcji zbrojnej w Żabnie, poświęcone wydarzeniom z 28 lipca 1944 roku, nazywanym Powstaniem Żabnieńskim. Obchody rozpoczną się we wtorek, 28 lipca o 17.45 od złożenia kwiatów pod pomnikiem poległym za ojczyznę. Następnie o 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbędzie się spotkanie historyczne.
9: Spotkanie poprowadzi dr Mateusz Kalita, który przybliży okoliczności akcji zbrojnej przeprowadzonej w Żabnie 28 lipca 1944 roku. Przybliży znaczenie tej akcji dla lokalnej społeczności i historii regionu. Będzie to okazja do poznania mniej znanych faktów z epizodu akcji Burza, który rozegrał się na naszym terenie. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów historii, mieszkańców, osoby zainteresowane dziejami Żabna i regionu do udziału w tym wydarzeniu.
8: Mówi dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, Marta Warias. Latem 1944 roku, gdy front wschodni zbliżał się do Małopolski, a niemiecka okupacja zaczynała słabnąć, żołnierze Armii Krajowej z placówki o kryptonimie Zofia podjęli próbę wyzwolenia Żabna spod okupacji. Zbrojne wystąpienie z 28 lipca 1944 roku, przeprowadzone w ramach akcji Burza, przeszło do historii jako Powstanie Żabnieńskie. Choć jest ono jednym z mniej znanych epizodów II wojny światowej, dla mieszkańców regionu pozostaje symbolem odwagi, poświęcenia i walki o wolną Polskę. Bezpośrednim tłem wydarzeń była m.in. przeprowadzona w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku operacja Trzeci Most, w której uczestniczyły oddziały Armii Krajowej, w tym żabnieńska placówka Zofia. Spotkanie będzie okazją, by lepiej poznać kulisy tych wydarzeń i oddać hołd ich uczestnikom. Rynek w Czchowie przez całą sobotę tętnił życiem. Na uczestników odbywających się w ramach Dni Czchowa wydarzeń czekały koncerty, atrakcje dla najmłodszych, strefa gastronomiczna i dmuchańce. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert Rafała Brzozowskiego, który zgromadził liczną publiczność. Na wydarzenie przyszli zarówno mieszkańcy gminy, jak i goście innych miejscowości.
10: Dzieci przyszliśmy, żeby się mogli pobawić. Dmuchańce jak na razie i make-up dla dzieci był.
11: Myśmy są gośćmi tutaj, ale właśnie obchodzą Dni Czchowa z ciekawości przyszliśmy.
12: Przyszliśmy zobaczyć w ogóle, co tu w ogóle się dzieje. I tak szukamy, co tu dają.
13: Ja to jestem mieszkańcem, no to jak można nie być u siebie? Jazz i to są obowiązkowe imprezy, jakie tu są w Czchowie, trzeba je odwiedzać zawsze.
14: Ale uwielbiamy takie imprezy plenerowe.
13: Jeździmy w ogóle wszędzie, gdzie się da, w okolicach, no to wszystko może.
14: Wszystkie w okolicy.
13: Trzeba, no coś trzeba robić.
8: Trzydniowe święto miasta potrwało do niedzieli. Na scenie w niedzielę wystąpili m.in. Liber z zespołem Inoros, a także kabaret EWG. Były też atrakcje dla całych rodzin. To był piękny czas pełen radości wynikającej ze śpiewu i tańca. Koncertem na rynku w Nowym Sączu zakończyło się 33. Święto Dzieci Gór. Hasłami festiwalu były słowa mama, tata, dom, miłość i pokój, które odpowiadały konkretnym dniom pokazów, mówi Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór oraz dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
15: Cieszy to, że widownia dopisała,
0: Pogoda też była niezła. Poziom zespołów bardzo dobry i współpraca między zespołami też. I to było najfajniejsze, że ta współpraca między zespołami polskimi i zagranicznymi wypadła bardzo dobrze. Generalnie bywa niesamowicie przyjacielskie, bo dzieci są prawdziwe, po prostu przyjaźń i to jest najważniejsze. Bo to chodzi, przecież motto festiwalu jest takie, że pokój dorosłych rodzi się w przyjaźni dzieci. No to właśnie tak jest.
8: I jak dodał Andrzej Zarych, trwają już prace nad tym, jakie zespoły i z jakich krajów dzieci przyjadą do Nowego Sącza w przyszłym roku. A w tym roku zaprezentowali się młodzi artyści z Polski, Słowacji, Chorwacji, Gruzji, Panamy i Meksyku. Relacje ze Święta Dzieci Gór znajdziecie na rdn.pl. To będzie kulturalne świętowanie Roku Sądeckich Kolejarzy. 7 i 8 sierpnia na rynku w Nowym Sączu zobaczycie widowisko plenerowe Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego Szalona Lokomotywa. Spektakl inspirowany jest dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza, w szczególności Szaloną Lokomotywą, a także lokalną legendą o kolejowej pętli oraz autentycznymi wspomnieniami pracowników kolei. Widowisku będzie towarzyszyć muzyka na żywo, a zaśpiewa Ewa Nowel. Wydarzenie będzie można zobaczyć bezpłatnie, ale liczba miejsc jest ograniczona. Ograniczona, więc organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą krzesełka.
4: To były wiadomości kulturalne.
15: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: Wakacje mają to do siebie, że sporo wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu, to sprawdzimy prognozę pogody. No dziś powiem, że ciężko jakiekolwiek wydarzenie na świeżym powietrzu organizować, ponieważ synoptycy przestrzegają przed burzami w ciągu dnia, do tego opady deszczu, 24 stopnie maksymalnie, już prawie mamy 24, jutro już przewaga słońca, też 24 stopnie, ale za to sobota, piątek 36 stopni.
15: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: Już w środę 29, w czwartek 33, w przyszłym tygodniu też bardzo wysokie temperatury, do 35 stopni, a w nocy 20 stopni. Sytuacja biometeorologiczna teraz jest niekorzystna, a ciśnienie wynosi 983 hektopaskale.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
16: Najbliższe dwa tygodnie zapowiadają nam się naprawdę bardzo ładnie, czyli to taki czas pewnie też wyjazdów, zagranicznych wyjazdów w poszukiwaniu słońca, co niektórzy mówią, ale tego słońca na pewno u nas nie zabraknie. I a propos tych zagranicznych wyjazdów, no to przypominam o tym bezpieczeństwie. Gdziekolwiek będziecie, no i a propos tego bezpieczeństwa już za chwilę będę wam podpowiadał, bo jest taka metoda, na którą nabieramy się, nagminnie się nabieramy. No i jak się nie ustrzec, jak tutaj nie dać się oszustom, o tym już za chwilę, czyli selfie steal, to taka nowa metoda złodziei. Na czym ona polega? O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.

Czas wakacji czasem beztroskim, czas też nieuwagi i właśnie my w tym czasie szczególnie tutaj oszuści działają i czyhają na naszą nieuwagę, na brak rozwagi. No i tutaj jak nie dać się oszustom, tu mam nadzieję, że my tam podpowiedź uchronimy was, którzy będziecie wypoczywać za granicą, chociaż wydaje mi się, że i w Polsce może dochodzić się do takich właśnie oszustw. Proszę o tym pamiętać i nie dać się, jak tutaj podpowiadam, Brytyjka, która od 4 dekad mieszka w Hiszpanii. Największe zagrożenie dla kobiet stanowi sposób działania złodziei nazwany selfie steal. Na czym to polega? No to taka nowa metoda, która najczęściej jest wymierzona właśnie w kobiety. Para podchodzi i prosi o zrobienie zdjęcia. Są uśmiechnięci, bardzo mili, a po chwili proponują, żeby wspólnie zrobić sobie na przykład selfie. No i wtedy właśnie należy odmówić. My tutaj podpowiadamy Brytyjka, gdy podejdą bardzo blisko, zręcznie zabiorą torebkę, telefon, zegarek albo biżuterię. Nawet nie poczujemy, kiedy do tego dojdzie. A obecnie najczęściej właśnie dochodzi do kradzieży smartfonów. Nowoczesne telefony osiągają bardzo wysokie ceny na czarnym rynku, zwłaszcza jeżeli są odblokowane. A złodzieje stają się coraz bardziej sprytniejsi. Podchodzą, gdy korzystamy na przykład z telefonu i mówią, że się zgubili, prosząc o uruchomienie na przykład Google Maps. No i my, chcąc im pomóc, oddajemy telefon, żeby sobie mogliby poszukać, jak dojść do tego miejsca wyznaczonego. No i to urządzenie właśnie w tym momencie może zostać błyskawicznie wyrwane, przekazane wspólnikowi czekającemu w samochodzie, a wtedy przestępcy mogą zmienić hasła do kont, uzyskać dostęp do pieniędzy, no i skutecznie zrujnować nam po prostu wakacje. Dlatego proszę o tym pamiętać, nie zapominać i być czujnym na wakacjach, bez względu na to, gdzie wypoczywamy. I no, nie dawać nikomu tego telefonu, po prostu trzymać go, a najlepiej w ogóle nie korzystać z tego telefonu, jak jesteśmy w takich miejscach publicznych, gdzie widzimy, że jest duży tłok, a jeszcze sztucznie ten tłok czasami jest robiony, dlatego tym bardziej lepiej ten telefon mieć schowany gdzieś głęboko, żeby cieszyć się po prostu wakacjami, a nie zastanawiać się, no właśnie, co z naszym kontem. 13 minut do 11, Sunny, czyli w poszukiwaniu słońca dalej. Teraz zespół Bonnie M, a przypominam, słonecznie już jutro ma się nam zrobić i z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Ale dziś uwaga, mogą występować lokalnie burze.

Miley Cyrus przed samą godziną 11, Alejami Gwiazd. No i tak sobie pomyślałem, jak Miley śpiewał Alei Gwiazd, to dlaczego nie Zdzisława Sośnicka powinna teraz nam zaśpiewać właśnie o Alei Gwiazd. Ja proponuję gwiazd, muzycznych gwiazd, gwiazd sprzed lat. To przypominam, jutro na antenie Radia RDN Małopolska takie gwiazdy będą nam gościły od wczesnych godzin porannych, ponieważ retro wtorek to taki jedyny dzień w tygodniu, gdzie takie hity, hity sprzed lat przez cały dzień nam właśnie towarzyszą. No i to taka muzyczna zapowiedź tego, co nas czeka jutro o poranku. Zdzisława Sośnicka, czyli spacerujemy tą aleją, Aleją Gwiazd.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. RDN Małopolska.
4: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości jutro zatwierdzi rozłam w partii. Mieszkańcy Tarnowa oburzeni losem kapliczki przy ulicy Lwowskiej. Odpust ku czci świętej Kingi przyciągnął tłumy pielgrzymów. Wiadomości o 11:00, Aneta Mleczko zapraszam. To mogą być ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego i jego frakcji w PiS. Jutro Komitet Polityczny Partii ma podjąć decyzję o wykluczeniu ich z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fabisiak.
5: Komitet Polityczny ma potwierdzić przynależność do partii tych, którzy złożyli wymagane przez kierownictwo deklaracje. Na tej liście nie ma jednak Mateusza Morawieckiego oraz związanych z nim posłów. Choć kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek powściągliwie komentuje jutrzejszą decyzję.
6: Komitet Polityczny jest wewnętrzną częścią Prawa i Sprawiedliwości. Jutro będą komunikaty po Komitecie Politycznym.
5: To osoby z jego otoczenia mówią, że tej rzeki zawrócić się już nie da, a były premier i jego ludzie sami wykluczyli się z PiS. Wciąż dobrej myśli przed wtorkowym komitetem jest poseł PiSu Piotr Uściński.
7: Jeszcze moja nadzieja nie wygasła na to, że w ogóle nie dojdzie do tego podziału i że jutro zwycięży jeszcze ta miłość.
5: Choć partyjne doły się spierają, to Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wypowiadają się o sobie z szacunkiem i nie wykluczają współpracy w przyszłości.
4: Mieszkańcy tarnowskiego Rzędzina są oburzeni dewastacją kapliczki znajdującej się przy remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej. Osoby, które przed laty wyremontowały zabytkowy obiekt, a później dbały o niego, poprosiły Radio RDN o nagłośnienie sprawy. Aktualnie w kapliczce nie ma figury Matki Boskiej, ponieważ została stamtąd zabrana na czas trwających w okolicy robót drogowych. Ucierpiał jednak sam zabytkowy budynek. Nieznani sprawcy wybili szyby w drzwiach i oknach. Uszkodzone zostały również drewniane elementy i sama elewacja obiektu.

0: stacja, naprawdę to jest skandal.
1: Mówiła jedna z mieszkanek, Rzędzina. Mieszkańcy już wcześniej niepokoili się o dalsze losy kapliczki w związku z przebudową ulicy Lwowskiej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa zapewniają jednak, że zabytek nie zostanie usunięty z mapy okolicy.
2: Kapliczka zostanie przeniesiona w trakcie robót. Będzie dalej niedaleko, przy tej samej ulicy, ale troszkę dalej w związku z jej modernizacją. Będzie to inne miejsce, niemniej dalej będzie ona w krajobrazie miasta Tarnowa.
1: Mówił rzecznik prezydenta. Słuchaczka, która prosiła nas o nagłośnienie sprawy, twierdzi, że zgłosiła także ten incydent na policję.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Wałrudzie uczczono 82. rocznicę operacji Most 3. Obchody uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem upamiętniającym uczestników akcji. Miejscowy historyk Marek Podraza zauważa, że pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa w świadomości mieszkańców.
4: Szczególnie w naszej okolicy, w miejscowości Wałruda, zabawa, bo to na pograniczu tych dwóch miejscowości doszło w 1944 roku do ważnego wydarzenia. Wydarzenie rangi światowej, a na pewno wydarzenie, które nazwane zostało, oni ulatowali Londyn, bo to przecież stąd zostały wywiezione najważniejsze części do broni V2, która w rzeczywistości była tak naprawdę śmiercionośną bronią, która niszczyła w tym momencie Londyn. Ale to również bardzo ważne wydarzenie ze względu na to, że to bardzo wielka postawa patriotyczna tych mieszkańców, którzy przecież z narażeniem życia uratowali ważne miasto, miasto Londyn, ale również zmieniło oblicze wojny, II wojny światowej.
1: W czasie uroczystych obchodów odśpiewano hymn państwowy, odczytano apel poległych i złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym uczestników operacji Most 3. W intencji osób biorących udział w wydarzeniach z 1944 roku odprawiono mszę świętą w sanktuarium w Zabawie. Po części oficjalnej odbył się piknik historyczny.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Odpust świętej Kingi w Starym Sączu przyciągnął w ten weekend wiernych nie tylko z regionu, ale także z różnych miejsc Polski. W miejscu, gdzie od ponad 7 wieków trwa nieprzerwana modlitwa, wierni dziękowali za wstawiennictwo świętej Kingi i prosili o potrzebne łaski.
5: W intencji córki Kingi, któryś kolejny raz jesteśmy tutaj.
6: Przeważnie tak co rok się staram się być.
5: Córka nie mogła tu przyjechać, bo jest chora, więc jesteśmy tu za nią i dla niej.
7: O zdrowie i o łaskę.
8: Zawsze intencje są o zdrowie, o pokój. Czym człowiek starszy, tym bardziej patrzy na coś takiego uduchowionego. Teraz tak bardziej troszeczkę, jeżeli chodzi o mnie.
1: Święta Kinga ufundowała znany klasztor klarysek w Starym Sączu w 1280 roku po śmierci swojego męża, księcia Bolesława Wstydliwego. Sama wstąpiła do tego zgromadzenia i spędziła w nim ostatnie lata swojego życia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś chmury i przelotne opady deszczu. Lokalnie również w ciągu dnia mogą występować burze. Maksymalnie 24 stopnie i prawie już teraz mamy 24 stopnie. Temperatura podobnie jutro też 24, w nocy 13, ale jutro już przewaga słońca, nie przewaga chmur. Końcówka tygodnia, przypominam, to 36 stopni. Piątek, sobota.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: takim jak ty.
1: Reklama.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga rodzice! Szukacie pomysłu na aktywne i bezpieczne wakacje dla dziecka? Miejskie sportowe półkolonie Mosir Nowy Sącz to mnóstwo ruchu, sportu i świetnej zabawy. Basen, rolki, gry zespołowe, tańce, konkursy i codziennie nowe wyzwania. A na zakończenie turnusu wyjątkowa wycieczka pociągiem Doliną Popradu do Muszyny. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16. W cenie śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje i profesjonalna opieka. Zostały już tylko ostatnie wolne miejsca. Dla posiadaczy karty Nowosądeczanina turnus już od 500 zł. Nie zwlekaj. Wejdź na mosir-ms.pl, wybierz zakładkę półkolonia letnia i zapisz swoje dziecko już dziś. Mosir Nowy Sącz. Wakacje pełne ruchu, przygód i uśmiechu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Rozłamowcy, tak najczęściej mówią o współpracownikach Mateusza Morawieckiego pozostali członkowie partii. Intryganci, odpowiadają im z kolei ludzie skupieni wokół byłego premiera. Sylwia Białek.
1: Ci, którzy znaleźli się na czarnej liście Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że spór wokół inicjatywy Rozwój Plus był dla władz partii jedynie pretekstem do ich wykluczenia. Poseł Robert Gontarz na antenie Polskiego Radia wskazywał tych, którzy za rozłamem stoją.
2: Była grupa intrygantów, do której zaliczał się Jacek Kurski, który już wcześniej mówił, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Europoseł Michał Dworczyk czeka na decyzję Komitetu Politycznego Partii na zarzuty partyjnych kolegów pod adresem byłego premiera, że był przeciwny zakupowi F-35 i że krytykował program 500+. Odpowiada, że to nieprawda. Pytany o plany rozłamowców mówi.
3: Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów, więc zapewne powstanie klub.
1: Na refleksję ze strony polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego czeka z kolei Andrzej Śliwka.
4: Wybrali swoją drogę, chcą iść do centrum, chcą łowić w progresywnym elektoracie, ich decyzja, ale niech nie atakują, niech nie mówią, że będzie jakaś wojna.
1: Całej sytuacji z boku przygląda się prezydent Karol Nawrocki.
0: Na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy. To najwyższe ceny od marca. Gwałtowne wzrosty cen diesla to skutek drożejącej ropy na światowych rynkach i ograniczonej podaży diesla. Kierowców najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania oleju napędowego.
5: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
6: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
7: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
0: Z kierowcami na stacjach paliw rozmawiał Maciej Szefer. Choć hospicjum Via Spej w Tarnowie działa już od 2 lat, wciąż wiele osób nie wie, kto może zostać jego pacjentem i jak wygląda procedura przyjęcia. Jak podkreśla dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza i prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, podstawą jest skierowanie od lekarza prowadzącego.
8: Mogą trafić tam osoby, gdzie skieruje lekarz. W przypadku wszystkich nowotworów, jakiekolwiek nowotwory, gdzie już zostały wyczerpane wszelkie możliwości leczenia i stan jest pacjenta trudny i rodzina sobie nie może poradzić, to jak najbardziej każdy pacjent może trafić do hospicjum. Jest potrzebne skierowanie od lekarza, tak? I potem jest kwalifikacja prowadzona przez lekarzy w hospicjum. To mogą być chorzy zmagający się z następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, czyli jest to stwardnienie rozsiane w schyłkowej fazie choroby, stwardnienie boczne zanikowe, po zapaleniu mózgu w stanie również schyłkowym. I niektóre rodzaje niewydolności oddechowej, ostre albo przewlekłe, które wymagają tlenoterapii. Także z kardiomiopatią. Pacjenci tacy mogą trafić do hospicjum.
0: Jak zaznacza Anna Czech, często pojawiają się pytania dotyczące pacjentów po udarach. Nie każdy taki chory kwalifikuje się do hospicjum. W takich przypadkach decyzję o dalszej opiece podejmuje lekarz, który może skierować pacjenta m.in. do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub domu pomocy społecznej.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Historia, która przez lata pozostawała w cieniu, znów wybrzmi w miejscu, gdzie się wydarzyła. W ramach 15 dni Żabna odbędzie się spotkanie historyczne Cena Wolności o akcji zbrojnej w Żabnie, poświęcone wydarzeniom z 28 lipca 1944 roku, nazywanym Powstaniem Żabnieńskim. Obchody rozpoczną się jutro o 17.45 od złożenia kwiatów pod pomnikiem poległych za ojczyznę. Następnie o 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbędzie się spotkanie historyczne.
10: Spotkanie poprowadzi dr Mateusz Kalita, który przybliży okoliczności akcji zbrojnej przeprowadzonej w Żabnie 28 lipca 1944 roku. Przybliży znaczenie tej akcji dla lokalnej społeczności i historii regionu. Będzie to okazja do poznania mniej znanych faktów z epizodu akcji Burza, który rozegrał się na naszym terenie. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów historii, mieszkańców, osoby zainteresowane dziejami Żabna i regionu do udziału w tym wydarzeniu.
0: Zapraszała Marta Warias, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Latem 1944 roku, gdy front wschodni zbliżał się do Małopolski, a niemiecka okupacja zaczynała słabnąć, żołnierze Armii Krajowej z placówki o kryptonimie Zofia podjęli próbę wyzwolenia Żabna spod okupacji. Zbrojne wystąpienie z 28 lipca 1944 roku, przeprowadzone w ramach akcji Burza, przeszło do historii jako Powstanie Żabnieńskie.

0: Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jaki jest plan pogodowy na najbliższe dni? Jaki plan dla nas w stosunku do tej pogody? No dzisiaj i jutro sobie pooddychamy, możemy oddychać jeszcze głęboko, a przez następne dni już z tym głębokim oddechem i względnym chłodem będzie trochę gorzej, dlatego że od środy już od 27 stopni do 35 w piątek. Niektórzy czekają, niektórzy się obawiają.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Cóż się stało przez te dwa tygodnie, kiedy mnie tutaj nie było? A na przykład stało się to, że już nam dnia coraz bardziej ubywa, chyba jakieś 53 minuty. O tym jeszcze dzisiaj powiemy, ale pewnie też pojawiły się jakieś nowości muzyczne, których będziemy dzisiaj razem słuchać. Lucyna Ruchała, dzień dobry, witam was gorąco.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Trochę słońca, dobra muzyka, wakacyjne klimaty, to wszystko sprawia, że czujemy się jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze się Państwo czują w dzisiejszy dzień. Jest to poniedziałek, ale jest to poniedziałek wakacyjny, więc przynajmniej dla niektórych, którzy są w jakiś sposób ze szkolnictwem związani, to jest dzień wolny. No taką mamy nadzieję. A jeśli nawet jesteście w pracy, to mam nadzieję też, że umilamy Wam czas bardzo skutecznie. I teraz też będzie muzycznie i teraz na przykład też będzie to wydarzenie, będzie to muzyka związana z pewną datą, rok 85. Wtedy to Paul Young zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów własną wersją kompozycji Dalila Hola Every Time You Go Away. Piosenka 5 lat wcześniej pojawiła się na płycie Voices duetu Hall and Waits. Wersja Younga charakteryzowała się taką ciekawą grą basisty Pino Palladino na bezprogowej gitarze basowej oraz z użyciem elektrycznego sitaru. Ciekawe, czy wyłapiemy te wszystkie instrumenty, czy nasze uszy będą do tego zdolne? No to próbujemy.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca. I bywa, że raz na jakiś czas brak
0: nam zasięgu. Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Zachmurzyło się i w Nowym Sączu, zachmurzyło się także w Tarnowie. W Nowym Sączu już też zaczęło padać, w Tarnowie jeszcze widzę, że ludzie przemieszczają się bez parasoli, więc tam przynajmniej na razie nie pada albo już nie pada. Zresztą dzisiaj w całym regionie opady deszczu są możliwe, są też możliwe przelotne, lokalne burze. Także miejcie to na uwadze i miejcie przy sobie parasole.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Po reklamie.

0: Księżyc sprawdza co noc, kto opalił się, kto zakochał się latem, a my sprawdzamy co dzień, jak wygląda sytuacja na naszych drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: No i na przykład, tak jak to jest z remontami związane, to trzeba się spodziewać utrudnień, chociaż jeszcze to nie są te godziny, kiedy utrudnienia są dość duże. Fragmenty obwodnicy zachodniej są remontowane i nie tylko te fragmenty, ale już po prostu na innych drogach też tworzą się małe utrudnienia, przynajmniej małe. I tak na przykład na Węgierskiej, na Kunegundy już troszeczkę jest większy ruch, ale tego ruchu większego jeszcze korkami raczej nazwać nie można. Na obwodnicy północnej już jest troszkę ciaśniej. Na Witosa Pieczkowskiego, tam na Pieczkowskiego szczególnie trzeba chwilę poczekać. Też na Tarnowskiej, a Krajowa 75 już nas przywita w Wielogłowach i Wielopolu większym ruchem, ale korkami na szczęście jeszcze nie. Jeszcze zerkamy sobie do Limanowej. I w zasadzie tylko ruch jest większy na ulicy Marka i na Jana Pawła II, przy już w ścisłym centrum, na Piłsudskiego jeszcze jest spokojnie, okolicy Ronda w Sowlinach, tam też dość jest luźno. Za to nie można powiedzieć, że jest luźno, kiedy przejeżdżamy przez Gorlice. I tak już Kościuszki, i tak już Parkowa, i Sienkiewicza, przy dojeździe do centrum i Legionów, i Biecka, na stawiska na tej ulicy akurat jest teraz dość spokojnie, także można się nią przedostawać bez większych problemów czasowych. Przez Rynek i przez Stróżowską tam też trzeba chwilę poczekać. W Tarnowie też te ulice, które zazwyczaj, czyli Gumniska, czyli też Mościckiego, ulica Lwowska w kilku miejscach też się nam już zaczyna korkować, szczególnie przy remontowanej ulicy Orkana. Przy ulicy Orkana jest ulica Lwowska remontowana, z tego co dobrze pamiętam. Więc tam też dodatkowe utrudnienia się tworzą. Za jakiś czas sprawdzimy jeszcze, zaktualizujemy te informacje. Może będzie ich troszkę więcej niż w tym momencie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Taki trochę bardzo współczesny ten tytuł piosenki SOS Sigma Anikara na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Żeby było jeszcze bardziej współcześnie, to na przykład powinien być tytuł Skibidi Sigma, a teraz będzie taki dla niektórych właśnie Sigma, Justin Timberlake. Chociaż tutaj się nie za dobrze w tej piosence przedstawi, jako taki samolubny, selfish. A to wszystko przez upodobanie w jednej pięknej pani.

0: Rose One Piece to byłaby duża strata dla całego środowiska, komentuje polityk Prawa i Sprawiedliwości z regionu. To milowy krok w rozwoju opieki kardiologicznej w regionie. W szpitalu Świętego Łukasza otwarto klinikę kardiologii. Zatrzymany przez łowców pedofili 34-latek z Chomranic w gminie Chełmiec będzie przebadany psychiatrycznie, o szczegółach już za chwilę. Turcja, Grecja i coraz więcej egzotyki. Takie wakacje wybierają tarnowianie w tym sezonie. Wiadomości o 13:00, Anna Tamleczko zapraszam. Ten rozłam nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani Stowarzyszeniu, mówi w rozmowie z RDN Małopolska poseł PiS Norbert Kaczmarczyk. Polityk, który był gościem programu Słowo za Słowo, wciąż liczy, że uda się uniknąć ostatecznego podziału i obie strony dojdą do porozumienia.
1: Ten rozłam nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Uważam, że razem jesteśmy w stanie wygrywać wybory. Pokazaliśmy to w ostatniej kampanii wyborczej. Wygraliśmy wybory, nie udało nam się zbudować większości parlamentarnej, ale te wybory wygraliśmy. Trzeba odnieść ten sukces ponownie.
0: Niech pan rozwieje te wątpliwości na samym początku. Czy to taka gra, jak niektórzy sugerują, czy to prawdziwy rozłam w PiS-ie?
1: Ja nie uważam, że to jest gra, bo gdyby sondaże pokazywały, że elektoraty Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwój Plus nie dodają się, no to można by tutaj czytać to jako grę. Natomiast te elektoraty są tożsame.
0: W wyniku piątkowego rozłamu ponad 40 członków PiS ma być usuniętych z partii. Oficjalnie zatwierdzi to jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie otwarto po przebudowie oddział kardiologii z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej, pracownię hemodynamiki i pracownię elektrofizjologii. Oddział przekształcono w klinikę kardiologii, co oznacza m.in. ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia. Kierownik oddziału kardiologii, lekarz Jarosław Blicharz, cieszy się z nowego sprzętu, który trafił na oddział. Dokładniejsza będzie diagnostyka, możliwe będą zabiegi z użyciem nowych technik. Pacjenci będą mieli lepsze warunki przebywania w oddziale.
2: Z ostatnich zakupów, które były w ramach KPO wykonane, jest modernizacja oraz nowy angiograf zakupiony do pracowni hemodynamiki. Jest nowe wyposażenie zakupione do pracowni elektrofizjologii, czyli ramiec, stół operacyjny, modernizacja systemu obrazowania, system elektrofizjologiczny. Są zmodernizowane pomieszczenia przygotowane pod pododdział rehabilitacji kardiologicznej. Część środków również została przeznaczona na doposażenie nowo urządzonego oddziału intensywnej terapii, gdzie część tych najcięższych pacjentów kardiologicznych jest hospitalizowana. Oraz dla pacjentów to jest wymiana łóżek wszystkich z regulacją elektryczną, które poprawia zdecydowanie komfort pobytu pacjentów w oddziale.
0: Projekt kardiologiczny o wartości ponad 20 milionów złotych zrealizowano dzięki pieniądzom z KPO oraz dotacji marszałka województwa.

0: no, zbliżania się do takich obiektów jak place zabaw, sale zabaw, szkoły, przedszkola i jednocześnie zakazano opuszczania kraju.
1: Mówił prokurator Bartosz Gorzula z prokuratury rejonowej w Nowym Sączu. Podejrzanemu grozi do 3 lat więzienia. Sprawę drugiego z zatrzymanych przez łowców pedofili mężczyzn, 49-latka z miejscowości Głębokie w gminie Piwniczna-Zdrój, prowadzi prokuratura rejonowa w Muszynie. Ta nie komentuje sprawy, potwierdzając jedynie, że trwa dochodzenie.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Turcja i Grecja to nadal najchętniej wybierane kierunki wakacyjne wśród mieszkańców Tarnowa i okolic. Coraz więcej osób decyduje się jednak także na dalsze podróże. Popularnością cieszą się m.in. Wietnam, Chiny, Korea i Japonia. Zmienia się też sposób podróżowania. Coraz więcej osób chce połączyć wypoczynek ze zwiedzaniem. Dlatego ofertom all inclusive towarzyszą często jednodniowe wycieczki fakultatywne. Jest też wielu chętnych na podróże objazdowe. I jak mówi Stanisław Franiek z Tarnowskiego Biura Podróży Barbara Travel, jeszcze na początku roku dużym zainteresowaniem cieszyły się także kraje Bliskiego Wschodu. Jednak obecna sytuacja geopolityczna sprawiła, że wyjazdy w tamtym kierunku zostały ograniczone.
3: Przed lutym tego roku mieliśmy bardzo duże zainteresowanie krajami Bliskiego Wschodu. Takim bardzo ciekawym kierunkiem, który od niedawna został uruchomiony, był Oman. No ale sporo osób też latało do Dubaju. Generalnie wszystkie Emiraty Arabskie były już jakby zagospodarowane, w sensie takim, że były stworzone programy i sporo osób wyjeżdżało tam nie tylko na pobyt w tych luksusowych hotelach, ale również wykorzystując czas na zwiedzanie Emiratów. W tej chwili mamy to w planach, ale tak naprawdę dopiero na jesień i zimę. Sytuacja w tej chwili obecna nie sprzyja temu, żeby realizować jakiekolwiek wyjazdy w tamtym kierunku.
1: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, wyjazdy do Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogą wrócić do oferty jeszcze w tym roku. Tyle o tej porze, kolejne wiadomości o 14:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pada dość mocno w Nowym Sączu, chociaż już wygląda na to, że trochę się tutaj rozjaśnia i że znów będzie świecić słońce. Dzisiaj taka trochę pogoda w kratkę. W Tarnowie zaś na razie trzyma zachmurzenie i chyba nadal nie pada. Wszystko jeszcze przed wami, drodzy mieszkańcy Tarnowa i okolic. Dzisiaj pełna różnorodność pogodowa. Od środy znaczne ocieplenie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Siedem minut po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
11: Głowy informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
14: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
13: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
12: To była autopromocja.

Kwadrans Patronacji, zajrzyjmy do kalendarza. Będzie trochę dobrych wieści, trochę mniej optymistycznych. 27 lipca to jest 208 dzień roku. Do końca roku nam zostaje 157 dni. Słońce wstało minutę po piątej, zajdzie o 20:26. Dzień potrwa 15 godzin i 25 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 17 minut. No i pewnie pomyślicie, gdzie te mniej dobre wieści. A to na przykład taka, że już o 53 minuty ten dzień nam się skrócił. Felix, Innocenty, Jerzy, Julia, Lilla, Magdalena, Natalia, Sergiusz i Teodor to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego, solenizanci i jubilaci. I jeszcze trochę wydarzeń sprzed lat, dla niektórych być może ważne. W 1918 roku decyzją zjazdu biskupów Królestwa Polskiego został powołany Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 2021 po ponad 14 latach zakończył działalność polski serwis społecznościowy NK.pl. Do 2010 roku była to po prostu Nasza Klasa.pl. Miało to swój urok. A teraz twarz o książka nam pozostała. No i jeszcze pewnie inne rzeczy. Ale nie ma co korzystać ze zbyt wielu. Szanujmy też swój czas. Na świecie też wydarzyło się parę ciekawych rzeczy. Na przykład w 1896 Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. W 1924 roku w Paryżu zakończyły się 8 letnie Igrzyska Olimpijskie. W ostatnim dniu zawodów pierwszy w historii medal olimpijski, srebrny, dla Polski zdobyła drużyna kolarzy torowych w wyścigu na dochodzenie na 4 km w składzie Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk. A drugi medal brązowy zdobył jeździec Adam Królikiewicz w konkursie skoków. W 2024 roku rzymska Via Appia, czyli Droga Appijska, najstarsza droga rzymska, której budowę rozpoczęto w 312 roku przed naszą erą, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1824 przyszedł na świat Aleksandr Dumas, francuski pisarz. Tutaj chodzi o Dumas syna, bo ojciec nazywał się dokładnie tak samo. W 1959 urodził się Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny, prezenter telewizyjny i też konferansjer. A w 79 Krzysztof Napiórkowski, wokalista, muzyk, kompozytor, producent muzyczny i pan właśnie, który nam teraz zaśpiewa. O tym, że nie wiemy nic o sobie, nie wiemy nic o drodze, tylko ślepa miłość nas prowadzi. A prowadzi chyba w dobrym kierunku.

Za chwilę zajrzymy po raz kolejny na nasze mapy pogodowe, a później sprawdzimy, jak sytuacja pogodowa ma się w Wielkiej Brytanii, bo tam nie za ciekawie podobno.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W całym regionie jest dość pochmurno, ciśnienie też jest niskie. Nasz barometr pokazuje 969 hektopaskali. Mówię, że też niskie, bo temperatury też dzisiaj nie za wysokie, maksymalnie do około 23-24 stopni w cieniu. W słońcu, jeśli takowe się nam przydarzy, mam nadzieję, że tak, no to mogą być trochę wyższe. Od jutra już troszkę cieplej, a od środy zdecydowanie cieplej, a nawet gorąco.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: No nie jest tak źle, jak patrzę na te nasze drogi, na mapy drogowe. Bywało gorzej i pewnie gorzej będzie za czas jakiś, ale jeszcze jest dość spokojnie. Tyle, że już na Krańcowej przy dojeździe do ronda przy galerii trzeba chwilę już poczekać, a przynajmniej zwolnić. Na Prażmowskiego też jest większy ruch, na Lwowskiej w okolicach cmentarza też jest już ciaśniej, no i na Lwowskiej przy samym centrum. Również tam już się ruch kumuluje, a tak to jest jeszcze dość spokojnie, nawet na ulicy Węgierskiej, chociaż już tam delikatnie więcej samochodów się zaczęło pojawiać na odcinku Biegunickim, ale to nie jest jeszcze apogeum. Zaglądamy na obwodnicę północną. Tutaj jest ruch zdecydowanie wzmożony, ale dość płynny, przynajmniej jeszcze, ale Krajowa 75, ta już Was przywita większym ruchem w Wielopolu szczególnie, bo w Wielogłowach jeszcze jest w miarę spokojnie. Zaglądamy do Limanowej, tam też bez większych zmian, jeszcze na Piłsudskiego spokojnie, w okolicach ronda w Sowlinach też jest jeszcze dość luźno, ale na Marka i na Łazarskiego trzeba poczekać. Na Jana Pawła II też już nieco zwiększył się ruch, no i w samym centrum jest ruch zdecydowanie większy, ale to nie są jakieś gigantyczne korki, tego na pewno nie można o tym powiedzieć. Natomiast w Gorlicach na Kościuszki od Zawodzia korkuje się Krajowa 28, od drugiej strony na Parkowej wcale nie jest tak źle, godzinę temu było nieco gorzej, na Legionów i na ulicy Stawiska oraz Kołłątaja też przynajmniej trochę ciasno, no ale ta Parkowa jest takim miłym zaskoczeniem. Zobaczymy, jak ten ruch się będzie rozwijał, no pewnie w niezbyt dobrym kierunku. Za około godzinę, kiedy zajrzymy na nasze drogi, sprawdzamy jeszcze natężenie ruchu w Tarnowie. I tutaj Aleja Solidarności Was przywita większym natężeniem właśnie. Aleja Matki Boskiej Fatimskiej też, na Starodąbrowskiej przy rondzie też jest ciaśniej, na Klikowskiej, na ulicy Szkotnik oraz na Sikorskiego również ciaśniej. Na Krakowskiej to też jest taka mała tradycja. Jak ruch wygląda na Narutowicza? Jeszcze nie jest tak źle, ale przy Tuchowskiej już zaczynają się robić kolejki samochodów, na Konarskiego i na Gumniskiej. Także nieco ciaśniej, zaglądamy już na wspomnianą wcześniej ulicę Lwowską. No jest ciaśniej, także tam trzeba uzbroić się w cierpliwość, także w Alei Jana Pawła II. Jedźcie bezpiecznie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl

0: cię kocham jeszcze. Nie wiem. Może.
1: Chce mi się śmiać, chce mi się płakać.
0: Jak zaraz tutaj nie wrócisz i nie zabierzesz mnie stąd, to... To ja zamknę oczy i już się nie obudzę. Zamknę, zamykam, zasypiam i już mnie nie ma. Poszedłeś sobie.

0: W naszym regionie ostatnimi dniami temperatury raczej takie dość umiarkowane. No wczoraj było nieco goręcej i te upały jeszcze powrócą, a w międzyczasie trochę sobie popada, trochę popada deszcz, trochę popada grad, jak na przykład miało to miejsce całkiem niedawno w Naściszowej. Dziękujemy pani Marii za informację i pozdrawiamy serdecznie. A jak się ma sytuacja pogodowa w Wielkiej Brytanii? Bo tam też sporo Polaków, także naszych słuchaczy, mieszka. Do Wielkiej Brytanii nadciąga czwarta tego lata fala upałów. Na południu Anglii temperatura może przekroczyć 33 stopnie, a wraz z gorącem rośnie zagrożenie pożarami traw, wrzosowisk i lasów. Strażacy apelują do mieszkańców kraju, w tym do mieszkających na wyspach Polaków, o szczególną ostrożność.
1: Najwyższe temperatury będą w Londynie oraz na południu i wschodzie Anglii. Służby apelują, aby zwłaszcza tam nie rozpalać grilla ani ogniska na suchych terenach, nie wyrzucać niedopałków i nie zostawiać szklanych butelek na trawie. Ostrzegają także kierowców przed parkowaniem samochodów na wysokiej, wysuszonej trawie, bo rozgrzane części pojazdu także mogą doprowadzić do pożaru. Podczas poprzedniej fali gorąca strażacy walczyli jednocześnie z 19 dużymi pożarami w Anglii i Walii. Teraz obawiają się kolejnych, bo ziemia, łąki i wrzosowiska są bardzo wysuszone. Sytuację pogarsza brak deszczu. Na południu Anglii w lipcu spadło aż o 97% mniej deszczu niż zwykle o tej porze roku. Na południu kraju miejscami prawie w ogóle nie padało. Trawa i roślinność są bardzo suche, dlatego nawet niewielka iskra może błyskawicznie doprowadzić do groźnego pożaru. Na północy Wielkiej Brytanii ma być chłodniej i bardziej deszczowo. W Szkocji strażacy nadal walczą jednak z dużym pożarem w Parku Narodowym Kenigombs.
0: Relacjonowała Anna Rączkowska.

Na playa, idziemy na plażę. No niektórzy może sobie mogą na to pozwolić, bo na przykład są na jakichś nadmorskich terenach albo nad rzeką. Chociaż dzisiaj temperatury być może nie za bardzo do tego zachęcają, ale już za chwileczkę. Tak, środa już za chwileczkę. Naprawdę, tak szybko czas leci. To wtedy będzie sobie można trochę poopalać nieco ciałka. Wyprodukować trochę witaminy D przy udziale słońca. No i jeszcze trochę skorzystać z tego letniego, wakacyjnego czasu.

0: Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, śledztwo w sprawie wykolejenia się pociągu w Wierchomli. Rośnie liczba ofiar ukraińskiego ataku na Rosję. Policjanci z całej Małopolski świętowali w Tarnowie. 14. Wiadomości. Ewa Biedroń. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Pod tym kątem prokuratura rejonowa w Muszynie bada sprawę wykolejenia się kilku wagonów pociągu towarowego między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą Wielką. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
1: Prokuratura nadzoruje dochodzenie, które w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Do wykolejenia się 10 spośród 32 pustych wagonów składu towarowego doszło na wspomnianym odcinku kolejowym 17 lipca. Dwa wagony stoczyły się wówczas do Popradu. Uszkodzeniu uległo między innymi torowisko, w związku z czym ruch kolejowy między Nowym Sączem a Muszyną był wstrzymany. W związku ze sprawą przesłuchano już świadków, w tym maszynistę, dyżurnego ruchu kolejowego oraz organizatora przewozów. Dokonano też oględzin miejsca zdarzenia, również przy użyciu policyjnego drona. Swoje czynności na miejscu wykonała też Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na trasę wrócił 21 lipca po naprawie nasypu kolejowego wraz z całą infrastrukturą.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Do 5 wzrosła liczba ofiar wśród mieszkańców Rostowa nad Donem. Miasto i pobliski port zaatakowały ukraińskie bezzałogowce. Kijów wysłał drony także w kierunku rafinerii w obwodach białgorodzkim i jarosławskim. Maciej Jastrzębski zna szczegóły.
3: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ukraińskie drony eksplodowały w porcie handlowym w Rostowie nad Donem. Cumują tam m.in. tankowce przewożące rosyjską ropę oraz inne towary objęte sankcjami. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że część bezzałogowców przeleciała nad portem i eksplodowała w pobliżu bloków mieszkalnych. To tam ratownicy wydobyli spod gruzów 5 ciał. W obwodzie jarosławskim ukraińskie drony zaatakowały strefę przemysłową, w której znajduje się rafineria. Nie są znane szczegóły uderzenia. Natomiast w Udmurcji bezzałogowcy zaatakowały lokalną rafinerię należącą do Rosrezerw. Chodzi o kombinat Priorytet. Kijów codziennie uderza w obiekty paliwowe, logistyczne i energetyczne Rosji. W wielu regionach brakuje benzyny, wyłączany jest prąd i internet.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dbają o nasze bezpieczeństwo. Mundur to dla nich chluba. W Tarnowie odbyły się obchody święta policji. Uroczystości, na które przyjechali policjanci z całej Małopolski, rozpoczęła msza święta w katedrze, gdzie homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Na tarnowskim rynku zostały wręczone odznaczenia i awanse dla małopolskich mundurowych. Mieszkańcy regionu, którzy przyglądali się obchodom, przyznają, że praca w policji nie jest łatwa.
4: Bez nich to by było kiepsko. To czujemy się bezpiecznie.
5: Mają dużo przeszkód też. Muszą inaczej to pracują dzisiaj jak dawniej, nie? Co była milicja czy policja.
6: Faktycznie tutaj nasz rejon jest spokojny, także nie ma jakichś większych problemów, ale występują duże problemy w ogóle w Polsce. I tutaj w niektórych przypadkach, jak człowiek tak patrzy, to troszeczkę brakuje może jakiejś takiego większej jakiegoś zaangażowania policji, może przepisy nie za bardzo pozwalają. No i społeczeństwo się zmieniło, jest o wiele gorsza sytuacja pracy policjantów.
0: Oprócz oficjalnych uroczystości w centrum Tarnowa, policjanci przygotowali także miasteczko bezpieczeństwa, które na rynku cieszy się dużą popularnością. Reprezentanci Polski wywalczyli w Stanach Zjednoczonych 2 medale Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim i oba zdobyli sądeczanie. Więcej o tym Krzysztof Niedzielan.
7: Srebro w K1 zdobył Michał Pasiut, a po brąz w C1, czyli w Kanadyjkach, sięgnęła Klaudia Zwolińska. Nasza multimedalistka Mistrzostw Świata

0: że no, jest tam na 100% po prostu ten faul na drugiej bramce.
1: W 1/8 finału tej konkurencji odpadła druga z Polek, również sądeczanka Dominika Brzeska. W rywalizacji mężczyzn w Oklahoma City w kajak cross szczawniczanin Mateusz Polaczyk i Marek Kulczycki nie przebrnęli 1/8 finału.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Ciśnienie nieco wzrosło, temperatura niestety nie. 970 hektopaskali na barometrze, a na termometrze, przynajmniej tutaj przy studiu w Nowym Sączu, mamy 21 stopni. No dzisiaj przewidywane temperatury w Tarnowie to właśnie maksimum 21 stopni. W Nowym Sączu powinno być trochę cieplej, ale różnie z tym bywa. Od jutra troszkę cieplej będzie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sześć po czternastej.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września.

0: Września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 16 minut po godzinie 14 za moment na naszej antenie spotkanie z Jerzym Olszówką i kolejnym odjazdowym czy też odjechanym przebojem, a do tego będzie można jeszcze poczuć bluesa.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dziś wracamy na autostradę 61 Highway. O tej drodze zaśpiewa Fred McDowell. Fred McDowell urodził się w 1906 roku, zmarł na początku lat 70. Znany pod pseudonimem Mississippi, był amerykańskim piosenkarzem i gitarzystą country. Pracował jako rolnik, ale też grał i śpiewał podczas różnego rodzaju pikników. Wraz z rosnącym zainteresowaniem muzyką bluesową i folkową w Stanach Zjednoczonych w latach 50. McDowell zaczął podobać się coraz to szerszej publiczności. Jego płyty były coraz bardziej popularne i często występował na festiwalach, klubach i piknikach. Autostrada 61 w Stanach Zjednoczonych jest najdłuższą, jaką zna. Postanowił, że będzie tematem jego utworu. Wychodzi ta droga z Nowego Jorku, rozciąga się na odległość 1400 mil, to jest około 2300 km między Nowym Orleanem, Luizjaną i miastem Wyoming w stanie Minnesota.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: Fred McDowell, 61 Highway.

Plead, baby. Honey, see somebody for me. Honey, see.

I'ma try 61 today. If I have my die, baby,

Spotkane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: 14.30, wiadomości. Ewa Biedroń. W szpitalu wojewódzkim imienia świętego Łukasza w Tarnowie otwarto po przebudowie oddział kardiologii z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej, pracownię hemodynamiki i pracownię elektrofizjologii. Oddział przekształcono w klinikę kardiologii, co oznacza m.in. ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia.
2: Tutaj bije serce Tarnowa. Nasza kardiologia z tradycją ponad 30-letnią w dalszym ciągu się umacnia. Po pierwsze powstała klinika. Jest kierownik, jest wspaniały zespół, ale trwa również konkurs na stanowisko naukowe. Także dodatkowe badania, nowe zakresy będą realizowane. Jeśli chodzi o sprzęt, to zmienił się na jeszcze mniej inwazyjny, jeszcze mniej dający promieniowania dla pacjentów. Także stworzyła się nowa przestrzeń, łóżka rehabilitacyjne i to będzie pododdział rehabilitacji kardiologicznej.
1: Mówiła dyrektor szpitala Anna Czech. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w pracowni, gdzie został zakupiony nowy angiograf. To zaawansowane urządzenie medyczne służące do rentgenowskiego obrazowania naczyń krwionośnych. Projekt kardiologiczny o wartości ponad 20 milionów złotych zrealizowano dzięki pieniądzom z KPO oraz dotacji marszałka województwa małopolskiego. Szpital Świętego Łukasza podsumował dziś także projekt z KPO związany z cyfryzacją o wartości 6,5 miliona złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Podłoże pod przebudowaną obwodnicą zachodnią Nowego Sącza zostało przebadane, a prace zostały wznowione. Jak już informowaliśmy, okazało się, że to, co było pod asfaltem, jest w kiepskim stanie. Jak mówił w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz, Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu, podłoże zostało wymienione na całym odcinku.
3: Więc ten koszt wyrósł o 2 miliony 500 tysięcy, tak bez kilkudziesięciu tysięcy.
4: Czyli około 19,5.
3: A też wspomnę, że zaczęliśmy od kwoty 30 milionów. Pierwszy przetarg był bodajże na 25. Więc to też jeszcze taniej jest. Cieszymy się, że mamy takiego wykonawcę, który ma nie tylko potencjał finansowy, ale też techniczny, żeby pewne kwestie podgonić, ma odpowiedni sprzęt. I oczywiście wszystko jest pod nadzorem naszych inspektorów, plus została zaangażowana do wszystkiego Politechnika Krakowska, która też nas wspiera, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne na tej obwodnicy.
1: Przypomnijmy, że zamknięte są odcinki obwodnicy między ulicą Łączną w Chełmcu i składem budowlanym w Podrzeczu oraz od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Moja praca na rzecz regionu się nie zmienia. Wciąż czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości, mówił w audycji Słowo za Słowo poseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta odniósł się do ultimatum, które przed kilkoma dniami postawił prezes PiS Jarosław Kaczyński, że każdy, kto pozostaje w stowarzyszeniach politycznych, w tym Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, nie może zostać w Prawie i Sprawiedliwości. Wiesław Krajewski, który nie podpisał tak zwanej lojalki, tłumaczył na antenie RDN Małopolska, że jest wierny partii od samego początku i dziwi go takie postawienie sprawy.
5: Miałem taką miłą, fajną rozmowę z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ponad godzinną. Przecież wiedział, że takie stowarzyszenie się zawiązało. Nic nie wynikało, że coś się tutaj wydarzy. Okazuje się, że nagle jakaś zmiana kursu i ultimatum, podstawienie pod ścianę i wybierać między Prawem i Sprawiedliwością czy stowarzyszeniem jakimkolwiek. Nie potrafię zrozumieć tego ultimatum i no nie potrafię też podjąć takiej decyzji, która by miała wybierać między jedną formacją, a stowarzyszeniem.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus liczy obecnie 45 osób, nie wszyscy są związani z PiS. Oświadczeń nie podpisało 37 posłów PiS, 3 europosłów PiS i 1 senator PiS. W ostatniej chwili ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wypisał się Daniel Obajtek. Na ulicy Piłsudskiego w Mszanie Dolnej, to jest na drodze krajowej numer 28, od dziś do 9 sierpnia ruch pod wiaduktem będzie prowadzony wahadłowo. Wieczorem i w nocy będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Ruch pieszych pod wiaduktem będzie możliwy pod warunkiem zgody osoby kierującej ruchem.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W Nowym Sączu znowu pada, zresztą w całym regionie dzisiaj opady. Mamy nadzieję, już tylko deszczu. Są możliwe także przelotne burze. Jutro już powinno być bez tych zjawisk atmosferycznych, ale wiatr nadal będzie przynajmniej momentami dość silny. Będzie wiać z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie nieco wzrosło, temperatury na razie nie wzrosną, bardziej w środę.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
10: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

Brave, Flames of Love, Brave, czyli dzielny. No, trzeba być naprawdę dzielnym, żeby podjąć się wykonania tego słynnego zespołu, tej słynnej piosenki, jednego z zespołów Flames of Love. No ale całkiem nieźle to wyszło grupie Brave, a dla grupy Spice Girls 27 lipca, 30 lat temu równo, był dniem, myślę, bardzo radosnym, ponieważ wtedy grupa wprowadziła na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii swój pierwszy hit Wanna Be. Piosenka przebywała na szczycie listy przez 7 tygodni. Otrzymała także nagrodę Ivor Novello oraz Brit Award za najlepszy singiel roku. Piosenka, która zwiastowała nadejście nurtu tak zwanego Girl Power, sprzedała się w liczbie 6 milionów egzemplarzy.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Informacje drogowe zebrał Łukasz Raczkowski i jest przed mikrofonem właśnie. Sporo chyba tego będzie, z tego co
2: Dzień
1: widzę.
2: Dzień dobry, cześć. No troszeczkę będzie. Pada miejscami przeszły burze przez szeroko pojęty region. No i w związku z tym mieliśmy też kilka drzew leżących na drogach. Między innymi w Nowym Sączu, w powiatach limanowskim czy w gorlickim. Te są systematycznie usuwane przez strażaków. No właśnie, trzeba uważać, bo jezdnia jest śliska, więc z tym hamowaniem też zwróćmy uwagę, żeby nie było zbyt szybkie, nagłe i niespodziewane. Teraz w Nowym Sączu i w okolicach większy ruch mamy w Wielopolu, Wielogłowach, na drodze krajowej 75, na rondzie pod Zamkiem, rondo też wzdłuż ulicy Tarnowskiej, rondo pod Szpitalem czy rondo Solidarności. Ulica Jagiellońska, Krańcowa, Kunegundy, Lwowska, Krakowska to na Helenie, skrzyżowanie w Chełmcu, tutaj duże korki, 29 listopada z ulicą Nawojowską, Piramowicza z Węgierską, sama Węgierska też przede wszystkim na wysokości Biegunic i rondo Jana Pawła II. To są te miejsca, gdzie trzeba uważać, a ruch cały czas wzrasta w Nowym Sączu. W Limanowej to okolice Rynku, przede wszystkim Marka, Żwirki Wigury, Matki Boskiej Bolesnej, Jana Pawła II, Piłsudskiego też, chociaż nie jest to jakiś bardzo ciężki ruch jak nieraz o tej porze, natomiast Sowliny. Tu trzeba pamiętać, że z każdego kierunku wjazd nie najlepszy, to również z ulicy Lipowej czy z Witosa. Msza Nadolna, tu zobaczmy, bo tutaj sytuacja napięta. Duże korki na styku ulic na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Kolbego i Orkana, więc to jest droga krajowa 28 z drogą, która idzie od Wojewódzką, która idzie z Mszany Górnej. Grybów, tu najgorzej na Kościuszki i Grodgera, jeśli mówimy o skrzyżowaniu ze Światłami, bo tam ten ruch się teraz kumuluje. Uważajmy też przejeżdżając przez Rynek na siebie nawzajem, na pieszych. Gorlice, duże korki tu w całym mieście, zarówno droga krajowa w obu kierunkach i na Zawodziu i w rejonie skrzyżowania ulicy Bieckiej z ulicą Zakole i Skrzyńskich. Korki również w mieście, w centrum. Biecka, Legionów, Mickiewicza, Stawiska, a od południa jak wjeżdżamy na krajówkę, trzeba też liczyć się z utrudnieniami, to ulica Węgierska i Sienkiewicza. W Krynicy przede wszystkim Piłsudskiego i Pułaskiego w okolicy ronda pod Kościołem Zdrojowym. Zobaczmy jeszcze w region Tarnowski. W samym Tarnowie wjazd drogą 73 od strony Ładnej utrudniony. Lwowska, Jana Pawła II, tu spory ruch, również korki na Mickiewicza, na Alei Solidarności, na ulicy Szkotnik, na Klikowskiej. Od południa to Gumnicka, Konarskiego, Tuchowska czy Narutowicza. Krakowska to na tym odcinku od centrum, ale w stronę wyjazdu z miasta, między innymi też z Warsztatową, tu na tym skrzyżowaniu spory ruch. Krzyska z Nowodąbrowską i ze Spokojną. W Brzesku uważajcie natomiast na rondzie drogi 75 z Konopnickiej i Kościuszki.
1: Tyle informacji, a niektóre z nich na przykład można by zaśpiewać, niektóre fragmenty. Na przykład? Fragment Duże korki w całym mieście.
2: Popatrz.
1: Nie widziałeś tego jeszcze? No nie. Każdego dnia widzisz, no właśnie.
2: To wymyślimy jakąś piosenkę za pół godziny nową.
1: O, Łukasz obiecuje, to wymyśli pewnie. Zobaczymy.
2: Dzięki, że mnie
1: teraz
2: wrobiłaś.
1: Już się boję. Bardzo dziękujemy, Łukasz Raczkowski. Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Groovy Kind of Love, w temacie miłości tej najdoskonalszej, w zasadzie jedynej, pozostaniemy, bo już za chwilę pomodlimy się wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia, już za niecałe 5 minut. I zachęcam też oczywiście, żeby zajrzeć do chociażby dzisiejszej Ewangelii, bo bardzo dobrze znana przypowieść, ale być może niezbyt często się nad tym zastanawiamy. Dzisiaj jest przypowieść o ziarnku gorczycy. Przez długi czas wyobrażałam sobie to ziarnko gorczycy jako takie, które widzimy w przetworach, jakieś takie białe, małe kuleczki, ale nie. To nie jest to ziarnko gorczycy. Kiedyś właśnie na rekolekcjach prowadzący rozdał ziarnka gorczycy i były dużo mniejsze od ziarenek maku. O takim właśnie ziarenku gorczycy, zresztą do którego Jezus porównuje Królestwo Boże. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii. No i co może być w naszym życiu takim maleńkim ziarenkiem? W naszym życiu maleńkim ziarenkiem gorczycy może być każde tak powiedziane Jezusowi, powiedziane w kierunku dobra. Może być każde nie powiedziane w kierunku pokusy, czy w kierunku szeroko pojętego zła. Naszym małym ziarnkiem gorczycy może być chociażby ta modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, którą już za chwilę się wspólnie pomodlimy. A Pan Jezus z tego maleńkiego ziarna gorczycy może utworzyć wielkie drzewo, w którym ptaki powietrzne się mogą chronić. Zachęcam więc jeszcze bardziej do dzisiejszej modlitwy.

0: patrząc na życie. Załóżmy, że Bóg jest Bogiem. Stworzył ciebie i mnie. Posłał swego Syna Jezusa, aby umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. Zastanawiam się, jaki widok ma Bóg na nasze życie. Jeśli chcielibyśmy popatrzeć na nasze życie przez to samo okno, co Bóg, jakie ono by było? Czy to małe okno? Takie, które nie przepuszcza zbyt wiele światła? Ten rodzaj okna, który nie pozwala widzieć daleko przed sobą? Czy Bóg patrzy na nasze życie przez ciasne okienko? Czy też ma na myśli coś znacznie większego, ogromne okno, takie, które wpuszcza duży strumień światła? Takie, które pozwala widzieć tak daleko, jak oko może sięgnąć? Nieidealny widok, ale bardzo duży widok z wplecionymi błogosławieństwami, które są przygotowane tylko dla ciebie i dla mnie. Jeśli Bóg jest Bogiem, przez jakie okno patrzy On na nasze życie? Jak myślisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
6: ufamy Tobie.
8: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferta.

0: kredyt bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
3: Autobączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
4: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzfałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
6: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Łukasz Raczkowski znów o drogach. Czy będzie śpiewająco?
2: Dzień dobry. Nie, dzień ale dobry. Mogę zacytować, że asfalt ulic jest dziś śliski miejscami. Jak co?
1: Jak co? Jak brzuch ryby.
2: Właśnie. Lub innego czegoś. No, ale ogólnie trzeba uważać miejscami cały czas. Czy się coś zmieniło? Trochę słoneczko wychodzi gdzieniegdzie. Widzę też, bo rzuca na ciebie swe promienie.
1: Właśnie, zapatrzyłam się te promienie słoneczne.
2: No właśnie. I teraz tak, w Nowy Sącz, czy tu się coś zmieniło? No dalej mamy spory ruch na drodze krajowej 75, jak wjeżdżamy do miasta Wielopole, Wielogłowy, Rondo pod zamkiem. Okolice Rynku, to też Chełmiec, to też Helena, czy ulica Krakowska. Trzeba uważać. W mieście, bardziej w centrum, to Nawojowska, miejscami na przykład z 29 listopada, z Łukasińskiego, Lwowska, Węgierska na biegunicach przy rondzie Jana Pawła II, ale większy ruch widać w mieście na Pieczkowskiego, na tym odcinku w stronę Barskiej, na Prażmowskiego, na Grodzkiej. Tak, tu są takie miejsca, nagle się tu nam zwiększyło. Uważamy też pod szpitalem na Kilińskiego czy na Krańcowej. W Limanowej troszeczkę też się zmieniło. Przede wszystkim wokół rynku ta ulica Marka, tu największy ruch. Pod szpitalem, jeśli chodzi o ulicę Piłsudskiego i lepiej trochę na Sowlinach. Troszkę się nam rozjechało, że tak powiem, w pozytywnym znaczeniu tego słowa. W Mszanie Dolnej dalej korki, jeśli chodzi o krajówkę w jedną, w drugą stronę, a więc to Piłsudskiego, Kolbego i Orkana. Z drugiej strony regionu to Grybów. Tu oczywiście ruch kumuluje się na skrzyżowaniu i wokół rynku. Gorlice bez większych zmian, krajówka w jedną, w drugą stronę. No i to skrzyżowanie Biecka, Zakole, Skrzyńskich, tam trzeba uważać. Od południa wjeżdżamy Sienkiewicza, Węgierską. No i stawiska Mickiewicza, Legionów, to centrum miasta. W Krynicy troszkę się ruch zwiększył, wiadomo, turystycznie po południu. Do Łukraszewskiego czy Przeebersa troszeczkę, więc tutaj wzdłuż Deptaka, ale też Piłsudskiego. W Tarnowie zwiększył się ruch na Słowackiego, na Słonecznej, na ulicy Sikorskiego. Troszkę spokojniej już na Tuchowskiej czy na Narutowicza, ale wiadomo, że trzeba pamiętać, bo nadal utrudnienia na Lwowskiej, Mickiewicza, Jana Pawła II, Solidarności, księdza Sitko, Szkotnik, Klikowska, Gumniska. Tam dalej ten ruch zwiększony. No może jeszcze wspomnimy Słoneczną czy Nowodąbrowską również.
1: A to Słoneczna, to bardzo mi się podoba, że wspomniałeś. Mhm. Tak, tak właśnie. W temacie klamrowo. Bo zaczynaliśmy prawie od słońca, kończymy na Słonecznej ulicy, ale to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o informacje drogowe, ponieważ przed 16 na drogi naszego regionu jeszcze zajrzymy. Tymczasem dziękujemy Łukaszowi Raczkowskiemu.
2: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas brak nam
0: zasięgu. Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Wyszło słońce i to nie tylko w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie, ale też w regionie tarnowskim. No i pewnie też termometry pokazują tam więcej niż jakiś czas temu, bo nasz redakcyjny wskazuje 24 stopnie, czyli w zasadzie to jest ten już maksymalny pułap dzisiaj, na dzisiaj do osiągnięcia. Jutro będzie całkiem podobnie pod kątem temperatury, tyle że nie powinno już być deszczowo.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jest lepiej niż godzinę temu, ale czy tam pół godziny temu, ale jednak jeszcze są utrudnienia w ruchu, na przykład przy urzędzie gminy w Chełmcu. Przynajmniej na ulicy Krakowskiej, ale też objazd dla remontowanej obwodnicy zachodniej jest dość mocno oblegany o tej porze także. Na Węgierskiej odcinek Biegonicki nie tylko w drugą stronę też jest dość ciasno. I jeszcze na ulicy, na Alei Batorego w zasadzie, na Alejach Batorego, na Nawojowskiej w kilku miejscach. Tam też jest ciasno, na Alei Piłsudskiego, Byliny Prażmowskiego też jeszcze w niektórych miejscach trochę przykorkowana, ale większy korek mamy na Pieczkowskiego, tutaj taka nasza tradycja popołudniowa i nie tylko, na Zdrojowej. Większy ruch jeszcze o tej porze mamy. I na Tarnowskiej przy rondzie obwodnica północna też nieco jest bardziej oblężona o tej porze. Zaglądamy do Limanowej i tutaj na Witosa przy rondzie w Sowlinach trzeba chwilę poczekać, albo przynajmniej zwolnić, zanim się włączymy do ruchu. Też jest większy ruch na ulicy Kościuszki, a tak to już jest spokojnie w całej Limanowej, na Piłsudskiego także. Za to w Gorlicach trzeba poczekać na ulicy Kościuszki. Na Parkowej ruch jest też większy oraz na Legionów i w Bieckiej w niektórych momentach tam trzeba też zwolnić. Przenosimy się do Tarnowa na koniec. Aleja Jana Pawła II w kilku miejscach was też zatrzyma. Na Lwowskiej są te remonty, ale nie ma teraz jakiegoś bardzo wzmożonego ruchu. Już się to chyba, albo przynajmniej na razie się rozładowało. Pewnie po 16 będzie kolejna tura tychże korków. Aleja Matki Boskiej Fatimskiej przy ulicy Księdza Romana Sitki, tam też jest ciaśniej. W Alei Solidarności również, a ulica Krakowska mocno obciążona. Mośnickiego, tam też was nieco ta ulica zatrzyma. Już spokojnie na Narutowicza, na Konarskiego i na Tuchowskiej, więc te ulice polecamy waszej uwadze.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Kolejna porcja wiadomości, a później jeszcze, jak zawsze, dobrej muzyki. Już za chwilę, za 4 minuty będzie godzina 16. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i do usłyszenia jutro po 12:00. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie. Policjanci z całej Małopolski świętowali w Tarnowie. Co dalej w sprawie zatrzymanych przez łowców pedofili? Prokuratura czeka na opinię biegłych. Mieszkańcy są oburzeni losem kapliczki przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Dbają o nasze bezpieczeństwo, a mundur to dla nich chluba. W Tarnowie odbyły się obchody Święta Policji. Uroczystości, na które przyjechali policjanci z całej Małopolski, rozpoczęła msza święta w katedrze, gdzie homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Na tarnowskim rynku zostały wręczone odznaczenia i awanse dla małopolskich mundurowych. Oprócz oficjalnych uroczystości, policjanci przygotowali także miasteczko bezpieczeństwa, które cieszyło się dużą popularnością.
2: Przyszliśmy z wnukami. Dzieci wszystko interesują. Przede wszystkim pierwsza pomoc, później karetki, zgadywanie, otwieranie sejfów. We wszystkich tych brali udział już.
3: Co robi policja w ogóle?
4: Łapie złodziei, pomaga ludziom.
5: Syna najbardziej interesują samochody policyjne i broń wojskowa.
6: Łapie złodziei i ratuje nasz naród. Otwierałem sejf.
3: Trudne to było?
6: Średnie, bo umiem już tak trochę otwierać.
3: To ty chciałbyś zostać w przyszłości policjantem?
6: Strażakiem albo policjantem.
7: Pokazać wnukowi właśnie, jak pracują, co mają, jaki sprzęty mają.
0: Z osobami, które odwiedziły miasteczko bezpieczeństwa na Tarnowskim Rynku, rozmawiała Jolanta Moździerz. Relacje i zdjęcia znajdziecie na rdn.pl.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zatrzymany przez łowców pedofili 34-latek z Chomranic w gminie Chełmiec będzie przebadany psychiatrycznie. Śledczy czekają również na opinie z zakresu informatyki. Przypomnijmy, że członkowie fundacji, która prowadzi w internecie kontrolowane rozmowy, aby zebrać dowody na podejrzanych, namierzyli na Sądecczyźnie dwóch mężczyzn, m.in. 34-latek. Tak rozmawiał z osobami, które podawały się za niepełnoletnie dziewczynki.
8: W rzeczywistości korespondował z osobą dorosłą, a zatem ten zarzut ma charakter tak zwanego usiłowania nieudolnego. Podejrzany nie jest aresztowany, jest oddany pod tak zwany dozór policji. Zakazano zbliżania się do takich obiektów jak place zabaw, sale zabaw, szkoły, przedszkola i jednocześnie zakazano opuszczania kraju.
0: Mówił prokurator Bartosz Gorzula z prokuratury rejonowej w Nowym Sączu. Podejrzanemu grozi do 3 lat więzienia. Sprawę drugiego z zatrzymanych przez łowców pedofili mężczyzn, 49-latka z miejscowości Głęboki w gminie Piwniczna-Zdrój, prowadzi prokuratura rejonowa w Muszynie.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mieszkańcy tarnowskiego Rzędzina są oburzeni dewastacją kapliczki znajdującej się przy remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej. Osoby, które przed laty wyremontowały zabytkowy obiekt, a później dbały o niego, poprosiły radio RDN Małopolska o nagłośnienie sprawy. Aktualnie w kapliczce nie ma figury Matki Bożej, ponieważ została stamtąd zabrana na czas trwających w okolicach robót drogowych. Ucierpiał jednak sam budynek. Nieznani sprawcy wybili szyby w drzwiach i oknach kapliczki. Uszkodzone zostały również drewniane elementy i sama elewacja obiektu.
10: Jestem zbulwersowana tym, jak zniszczono kapliczkę. Mimo to, że ta kapliczka stała już bez figury Matki Boskiej, ale po co się było na niej wyżywać? To było pracą i finansami mieszkańców ulicy Lwowskiej i nie tylko, bo jeszcze inni państwo też pomagali. Odbywały się tam majówki raz w roku, jak żeśmy odnowili tą kapliczkę. Kapliczka jest jeszcze sprzed wojny. Wojnę przetrwała, drugą wojnę światową, co most był wysadzony na Lwowskiej. Mówię, a nagle tu taka dewastacja, naprawdę to jest skandal.
0: Mówiła jedna z mieszkanek Rzędzina. Mieszkańcy już wcześniej niepokoili się o dalsze losy kapliczki w związku z przebudową ulicy Lwowskiej. Przedstawiciele Urzędu Miasta zapowiadają jednak, że kapliczka będzie dalej przy tej samej ulicy, niedaleko, ale trochę dalej w związku z modernizacją drogi. Mieszkańcy Szczawy sprzątali w weekend brzegi oraz nurt kamienicy. W miejscowości po raz drugi odbyła się akcja Czysta Wisła. Wydarzenie połączyło całe rodziny i pokolenia.
11: przyszliśmy dzisiaj sprzątać śmieci, żeby było czysto w naszej rzece.
12: Dużo śmieci?
13: Bardzo dużo. Papierki, puszki, opony,
14: plastiki, jakieś drzwi od lodówki. No naprawdę różne rzeczy można znaleźć. Super zorganizowana impreza, po prostu ogarnianie tej rzeki. Tak.
12: Dość teraz czyściej jest. Odcinek, który jest tam koło mnie, zawsze się sprząta.
15: Idziemy całą rodziną. Mąż, dwoje synków.
0: Akcja odbywa się w różnych miejscach w kraju, w Szczawie po raz drugi, a wsparcia i patronatu lokalnej społeczności udzieliło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

0: wrócą upały, to i 16 stopni to będzie taka opcja najchłodniejsza. Biometr niekorzystny, to się zmieni, ale tylko na czas nocny. Jutro temperaturowo podobnie.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Zobaczę cię. Reklama. Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Tym razem w wakacyjnym męskim graniu odcinek zatytułowany Ona w jego wyznaniach. Dziewczyna, kobieta, muza, istota tyleż delikatna i romantyczna, ileż mocno stąpająca po ziemi realistka, czasem nawet na swój sposób niebezpieczna, czy to aktualna, czy też mająca swoje miejsce we wspomnieniach, często stawała się podmiotem i zarazem żywą przyczyną wyznań faceta. W 1972 roku na Festiwalu Opolskim Bogusław Metz wykonał niezwykłej urody piosenkę Jej portret. Właśnie portretem utrwalił się w pamięci widzów. Brodaty, w czarnym kapeluszu, nieco melancholijny, spokojny i, co szczególnie zauważały kobiety, bardzo ciepły. Sam utwór w udzielonym mi niegdyś wywiadzie artysta tak wspominał. To był piękny prezent od Jonasza Kofty i Włodzimierza Nachornego. Ale nim do tego doszło, szukano mnie. Stwierdzono, że tylko ja jestem w stanie namalować ten utwór. Początkowo miał tę piosenkę otrzymać Jerzy Połomski, ale dla niego była za nudna. Ta piosenka związała się ze mną. Myślę, że pozostanie już tak do końca. Ale daj Boże być niewolnikiem takiego utworu. Refleksyjny tekst pełen melancholii, a całość spowita ulotną i romantyczną aurą. O opolskim występie artysty Witold Filler tak napisał. Nostalgiczną balladę o miłości silniejszej niż jej rozstanie wzbogacił prawdą i dramatyzmem wykonania. Piosenka Jej portret na jubileuszowym, wcześniej wspomnianym Festiwalu Opolskim otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Oto Bogusław Metz i Jej portret.

Piosenkę Warszawa jest smutna bez ciebie Jacek Lech dedykował swojej wielkiej miłości i zarazem pierwszej żonie Lucynie Owsińskiej. Przebój artysty, związanego wcześniej z zespołem Czerwono-Czarni, został wydany na jego pierwszym solowym albumie. Longplay, zatytułowany Bądź Szczęśliwa, został zarejestrowany w listopadzie 1974 roku. Muzykę skomponował Wojciech Trzciński, słowa napisał Marek Dutkiewicz. A Jackowi Lechowi podczas nagrania towarzyszył zespół Nowa Grupa.

Numer Uno to studyjny album Tadeusza Nalepy, nagrany z grupą Jam w drugiej dekadzie czerwca 1987 roku. Został wydany w listopadzie roku następnego. Otwierała go kompozycja Tadeusza Nalepy, napisana do słów Bogdana Lebla, Ten o tobie film. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy i już we mnie kręci się ten o tobie film. Zatem znowu słyszymy, jak niewiele potrzeba, by kobieta, która kiedyś była tak bliska alter ego wykonawcy, powróciła w jego wyobraźni z tak wielką intensywnością.

daleki śmiech. Wystarczy liścia, niby płomyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film.

0: czerwca na przeszłym 1993. Znalazła się na nim ujmująca piosenka Wyznanie Barmana. Tekst oddawał niepowtarzalną, romantyczną aurę letniego wieczoru na
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Masz firmę z branży rolniczej, produkujesz, sprzedajesz, tworzysz, pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące...
0: To na zakończenie dzisiejszego programu Wyznanie Barmana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
1: Po reklamie.
3: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
3: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, śledztwo w sprawie wykolejenia się pociągu w Wierchomli. To milowy krok w rozwoju opieki kardiologicznej w regionie. W szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie otwarto po przebudowie oddział kardiologii. 17 wiadomości, Ewa Biedroń. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Pod tym kątem prokuratura rejonowa w Muszynie bada sprawę wykolejenia się kilku wagonów pociągu towarowego między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą Wielką. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
4: Prokuratura nadzoruje dochodzenie, które w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Do wykolejenia się 10 spośród 32 pustych wagonów składu towarowego doszło na wspomnianym odcinku kolejowym 17 lipca. Dwa wagony stoczyły się wówczas do Popradu. Uszkodzeniu uległo między innymi torowisko, w związku z czym ruch kolejowy między Nowym Sączem a Muszyną był wstrzymany. W związku ze sprawą przesłuchano już świadków, w tym maszynistę, dyżurnego ruchu kolejowego oraz organizatora przewozów. Dokonano też oględzin miejsca zdarzenia, również przy użyciu policyjnego drona. Swoje czynności na miejscu wykonała też Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na trasę wrócił 21 lipca po naprawie nasypu kolejowego wraz z całą infrastrukturą.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie otwarto po przebudowie oddział kardiologii z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej, pracownię hemodynamiki i pracownię elektrofizjologii. Oddział przekształcono w klinikę kardiologii, co oznacza m.in. ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w pracowni, gdzie został zakupiony nowy angiograf. To zaawansowane urządzenie medyczne służące do rentgenowskiego obrazowania naczyń krwionośnych.
5: Sprzęt najwyższej klasy. My ratujemy życie, jesteśmy na pierwszym froncie. No jeżeli przyjeżdża pacjent prosto z zawałem z ulicy, tutaj przyjeżdża do nas na stół i ratujemy życie w trybie bardzo szybkim. Ten aparat potrafi nam nagrać takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo podajemy kontrast i pokazuje nam wszystkie naczynka w sercu i lekarz widzi, gdzie to jest wężenie, gdzie jest ta przyczyna tego zawału. Naprawdę nam to ułatwia tak pracę. Już wykonaliśmy około 1000 zabiegów.
1: Mówił obsługujący sprzęt technik Roman Chamioło. Projekt kardiologiczny wartości ponad 20 milionów złotych zrealizowano dzięki pieniądzom z KPO oraz dotacji Marszałka Województwa Małopolskiego.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Ten rozłam nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani stowarzyszeniu, mówił w rozmowie z RDN Małopolska poseł PiS Norbert Kaczmarczyk. Polityk, który był gościem programu Słowo za Słowo, wciąż liczy, że uda się uniknąć ostatecznego podziału i obie strony dojdą do porozumienia. Poseł Kaczmarczyk przyznał jednocześnie, że odejście grupy parlamentarzystów byłoby dla PiS poważnym ciosem.
6: To jest potężna strata, bo każdy z nas ma swoje obszary i w regionie, i w całej Polsce, i obszary medialne, gdzie ma swoje talenty, realizuje te talenty, wspierał inwestycje. I dzisiaj, jeżeli ci politycy odejdą, to pojawią się białe plamy. Trzeba zbudować również struktury Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości tak, by te plamy zapełnić, by spowodować, by obywatele wiedzieli, wiedzieli, że te obowiązki przejmuje ktoś inny. No, mam nadzieję, że uda nam się tak spowodować, by te struktury zmodernizować. Natomiast cały czas podkreślam, że chciałbym, aby ten konflikt zakończył się pozytywnie i by ci parlamentarzyści razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim zostali w Prawie i Sprawiedliwości i budowali wewnętrznie swoje wpływy w partii.
1: W wyniku piątkowego rozłamu ponad 40 członków PiSu ma być usuniętych z partii. Oficjalnie zatwierdzi to jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Podłoże pod przebudowywaną obwodnicą zachodnią Nowego Sącza zostało przebadane, a prace zostały wznowione. Jak już informowaliśmy, okazało się, że to, co było pod asfaltem, jest w kiepskim stanie. Jak mówił w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, podłoże zostało wymienione na całym odcinku.
7: Niestety koszt wzrósł o 2 500 000, tak bez kilkudziesięciu tysięcy.
8: Czyli około 19,5.
7: Ale też wspomnę, że zaczęliśmy od kwoty 30 milionów. Pierwszy przetarg był bodajże na 20 500, więc to też jeszcze taniej jest. Cieszymy się, że mamy takiego wykonawcę, który ma nie tylko potencjał finansowy, ale też techniczny, żeby pewne kwestie podgonić, ma odpowiedni sprzęt. I oczywiście wszystko jest pod nadzorem naszych inspektorów, plus została zaangażowana do wszystkiego Politechnika Krakowska, która też nas wspiera, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne na tej obwodnicy.
1: Wojciech Błażusiak dodał, że mimo przerwy w pracach dalej planuje się, że remontowane odcinki obwodnicy zachodniej mają być przejezdne końcem tego roku. Po przebudowie droga ma być bardziej trwała i odporna na obciążenia wynikające z ruchu ciężkich samochodów. Przypominamy, że zamknięte są odcinki obwodnicy między ulicą Łączną w Chełmcu i Składem Budowlanym w Podrzeczu oraz od Ronda w Podrzeczu do Ronda w Brzeznej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz Świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
7: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Reklama. Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Radiowe kino plenerowe.
1: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Ziarnko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych. Królestwo niebieskie Jezus porównuje do najmniejszego z ziaren. Chce nam powiedzieć, że Jego królestwo, czyli miłość, rośnie w nas i przez nas od samego początku. My też dojrzewamy do miłości i może na początku jest ona rzeczywiście mała, ale jeśli oddamy ją w boskie ręce, może być ona schronieniem dla innych, bo przecież trwają wiara, nadzieja i miłość. Z nich zaś największa jest miłość.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 27 lipca w poniedziałek 17 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Zbigniew Baran, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Anny w Łapczycy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Bracia i siostry, gromadzimy się na przyświętej, łącząc się wspólnie z radiosłuchaczami. Polecamy intencje dobremu Bogu, z którymi tutaj przybywamy na tę Eucharystię. Chcemy przyjąć Słowo Boże i karmić się Eucharystią, by mądrze żyć, by zbliżać się z wiarą w doczesności ku wieczności. Prześwięta sprawowana w następujących intencjach. Za świętej pamięci Stanisławę Piekarską, prześwięta gregoriańska. Za świętej pamięci Bronisławę, Stefana i Romana Minorczyków i za świętej pamięci Tadeusza Gwoździkowskiego. Prosimy o łaskę nieba, życia wiecznego dla tych zmarłych. Uznajmy nasze grzechy i niewierności, prosząc miłosiernego Boga, aby oczyścił nasze serca i przywrócił nas do pełnej jedności ze sobą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, obrońcu ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim wielkim miłosierdzie, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak powiedział mi Pan: idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak rozkazał mi Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo.

mnie do zazdrości pobudzili tym, co wcale nie jest Bogiem. Rozjątrzyli mnie swymi czczymi bożkami i ja ich do zazdrości pobudzę nieludem. Rozjątrzę ich narodem.

0: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, Chrystus Pan opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do maleńkiego ziarna i odrobiny zaczynu. Na pierwszy rzut oka wydają się one niepozorne, ale z czasem

0: czasem dokonują wielkiej przemiany. Tak właśnie działa Bóg. Tak właśnie działa kochający Ojciec. Nie zawsze przez spektakularne wydarzenia, lecz najczęściej przez to, co ciche, zwyczajne, pokorne i wiernie przeżywane każdego dnia. I to przypomnienie, że w oczach Boga nawet najmniejsze dobro ma ogromną wartość, jest dzisiaj bardzo istotne. W codziennym życiu łatwo ulec pokusie myślenia, że liczą się w życiu tylko wielkie osiągnięcia, sukces, sława, pozycja, praca, stanowisko. Tymczasem to właśnie drobne akty miłości, cierpliwości, przebaczenia, życzliwości czy modlitwy zmieniają nasze serca, zmieniają człowieka i świat wokół nas, świat, w którym żyjemy, pracujemy. I kochani, Bóg jest obecny także w zwykłych obowiązkach, spotkaniach z ludźmi, chwilach, które wydają się niczym szczególnym, gdy spotykamy innych, zwyczajny uścisk dłoni, uśmiech, dobre słowo. I warto uczyć się dostrzegać Jego obecność, obecność Boga właśnie tam, w tych drobnych sprawach naszego życia. Jezus przypomina również, że wzrost wymaga czasu. Ziarno nie staje się drzewem w jednej chwili i podobnie nasze życie duchowe dojrzewa stopniowo. Czasem nie widzimy jeszcze owoców modlitwy, pracy nad sobą czy wytrwałego czynienia dobra. Ale pamiętajmy, drodzy, że nie oznacza to jednak, że Bóg nie działa w naszym życiu, że Bóg nas opuścił. On cierpliwie prowadzi wszystkich ku pełni, nawet wtedy, gdy my widzimy jedynie mały początek. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, powierzmy Jezusowi to wszystko, co wydaje się nam zbyt małe lub bez znaczenia. Prośmy Go o cierpliwość i ufność, abyśmy nie zniechęcali się, lecz z wiarą pozwalali Bogu działać w naszym życiu każdego dnia. Otwórzmy nasze serca na Jego łaskę, na Jego miłość w naszym życiu. Wołajmy z głębi naszych serc. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że działasz także w tym, co małe i ukryte. Naucz mnie dostrzegać Twoją obecność w codzienności i cierpliwie czekać na owoce, które Ty przygotowujesz. Spraw, abym z ufnością wykonywał nawet najmniejsze dobro w moim życiu, wiedząc, że w Twoich rękach to dobro może przynieść kiedyś wielkie owoce w moim życiu. Amen. Z wiarą w miłosierdzie Boga, który w swoim Synu zaprasza nas do pełni Królestwa, zanieśmy nasze modlitwy przed Jego tron.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby stał się schronieniem i źródłem nadziei dla wszystkich ludzi, głosząc Ewangelię i zapraszając ich do Królestwa Bożego. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących, aby podejmowali mądre i sprawiedliwe decyzje, sprzyjające pokojowi i współpracy, dobru całego społeczeństwa i budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby na nowo odkryli wartość Jego Królestwa i wrócili na drogę zbawienia, na której znajdą pokój i pełnię życia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wypoczywających na urlopach, aby dobrze wykorzystywali czas wolny na zregenerowanie sił, do pełnienia swoich obowiązków. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, tutaj zgromadzonych, abyśmy w swoich sercach umacniali i pomnażali wiarę oraz miłość, stając się świadkami Królestwa Bożego w otaczającym nas świecie. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zmarłych rodziców, przyjaciół, krewnych, parafian, polecanych w tej Eucharystii, świętej pamięci Stanisławę Piekarską, świętej pamięci Bronisławę, Stefana, Romana, Minorczyków, świętej pamięci Tadeusza, aby dostąpili radości wiecznego życia w Królestwie Bożym, gdzie nie ma już bólu ani cierpienia, a wszyscy żyją w pełnej komunii z Bogiem. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty zapraszasz nas do swego Królestwa, które rośnie i przynosi liczne owoce dzięki małym gestom miłości. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas do pełni zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Przyjmij o

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Stanisławie, Bronisławie, Stefanie, Romanie, Tadeuszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Umocnieni Najświętszym Sakramentem, ciałem i krwią Chrystusa, Jego miłością, idźmy w życie, dając świadectwo naszym braciom, dając świadectwo życia pełnego miłości, dobra i pokoju. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie 27 lipca w poniedziałek 17 tygodnia zwykłego. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Zbigniew Baran, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Anny w Łapczycy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Przykład Marii Magdaleny pokazuje, że w każdej chwili można uczynić życie pięknym, wypełnionym świętością, powiedział w Szczucinie biskup tarnowski Andrzej Jerz, który przewodniczył sumie odpustowej w trakcie jubileuszu parafii. Biskup Andrzej Jerz w rozmowie z Radiem RDN Małopolska zwraca uwagę, że ludzie wzorem świętej Marii Magdaleny także mogą stawać się świadkami zmartwychwstałego Chrystusa.
3: W wymiarze ludzkim często jest tak, że będą nam pamiętać nasze grzechy do 5., 7., 8. pokolenia ludzie. A Bóg jest miłosierny i daje każdemu człowiekowi możliwość nawrócenia, czego dowodem jest święta Maria Magdalena, uczynienia w każdej chwili życia odnowionego, pięknego, wypełnionego świętością Boga. I to jest dla nas wielka nadzieja. Wciąż jesteśmy przed faktem zmartwychwstania i zawsze z tą wielką nadzieją, że to, co najlepsze po tej ziemskiej pielgrzymce jest przed nami, w tajemnicy zmartwychwstałego Chrystusa, którego głosicielką jest święta Maria Magdalena.
2: W uroczystej mszy świętej licznie uczestniczyli parafianie.
4: No bardzo cieszymy się z takiej pięknej rocznicy i w miarę możliwości chcemy jakoś to też uczcić parafią i z gminą.
5: No wydaje mi się, że bardzo duże, bo jesteśmy małą miejscowością i mieszkańcy uczestniczą bardzo w tych działaniach, które podejmuje parafia, jeżeli organizuje jakieś przedsięwzięcia, to chętnie w nich uczestniczymy jako parafianie.
6: Bardzo przeżywamy, po prostu modlą się.
2: Przed rozpoczęciem mszy świętej w przedsionku świątyni odsłonięto dwie tablice pamiątkowe, jedną upamiętniającą posługujących w Szczucinie księży proboszczów oraz drugą przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z historii parafii. Zakończyła się nowenna do świętej Kingi, do Starego Sącza. Przybywali wierni nie tylko z regionu, ale także z różnych miejsc Polski. Jak podkreślają, był to wyjątkowy czas modlitwy i odpustu.
7: W intencji córki Kingi, któryś kolejny raz jesteśmy tutaj.
8: Przeważnie tak co rok się staram się być.
7: Córka nie mogła przyjechać, bo jest chora, więc jesteśmy tu za nią i dla niej.
9: O zdrowie i o łaskę.
10: Zawsze intencje są o zdrowie, o pokój. Czym człowiek starszy, tym bardziej patrzy na coś takiego uduchowionego. Teraz tak bardziej troszeczkę, jeżeli chodzi o mnie.
2: W sumie odpustowej przewodniczył franciszkanin, ojciec Wojciech Kulik, prowincjał prowincji północnej z Gdańska. Jak powiedział, święta Kinga była postacią wyjątkową i nietuzinkową.
11: Księżna, klaryska i przy tym też osoba, która no niesamowicie czuła ducha franciszkańskiego, co też jest radością dla nas. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Kończymy też tą nowennę mszą świętą odpustową, bo wiemy i mamy świadomość tego, że święta Kinga wyprasza nam różne łaski, cuda, które zdarzają się za jej wstawiennictwem, ale też nie tylko cuda. Myślę, że jest dla nas takim przykładem tego, jak rzeczywiście w duchu franciszkańskim, czyli w duchu pokory, ubóstwa, prostoty, iść za Chrystusem.
2: Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W Wałrudzie uczczono 82. rocznicę operacji Most 3. Obchody uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem upamiętniającym uczestników tej akcji. W intencji osób biorących udział w wydarzeniach z 1944 roku odprawiono mszę świętą w sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. Historyk Marek Podraza zauważa, że pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa w świadomości mieszkańców okolicy.
12: Szczególnie w naszej okolicy, w miejscowości Wałruda, Zabawa, bo to na pograniczu tych dwóch miejscowości doszło w 1944 roku do ważnego wydarzenia. Wydarzenie rangi światowej, a na pewno wydarzenie, które nazwane zostało, oni ulatowali Londyn, bo to przecież stąd zostały wywiezione najważniejsze części do broni V2, która w rzeczywistości była tak naprawdę śmiercionośną bronią, która niszczyła w tym momencie Londyn. Ale to również bardzo ważne wydarzenie ze względu na to, że to bardzo wielka postawa patriotyczna tych mieszkańców, którzy przecież z narażeniem życia uratowali ważne miasto, miasto Londyn, ale również zmieniło oblicze wojny, II wojny światowej.
2: Przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie znajduje się także hangar muzeum, w którym można dowiedzieć się więcej o historii operacji Most 3. Piszemy o tym także na naszej stronie rdn.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

0: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Henryk Dziedziak z Brzanej, Irena i Edward z Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Michalik z Cieniawy, Agata Patyk z Łękawki, Halina Nawalaniec z Nowego Sącza, Elżbieta i Wojciech z Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Świerczek z Nowego Sącza, Danuta Lis ze Świniarska, Urszula Noworolnik z Nowego Sącza, Małgorzata i Grzegorz Trybulec ze Skrzyszowa, Piotr Kurnik, Maria Nowak z Nowego Sącza, Krystyna Woźniak z Rzepienika Strzyżewskiego, Janina i Kazimierz z Dąbrowy Tarnowskiej, Halina z Wierzchosławic, Barbara Lazarowicz z Tarnowa, Grażyna Wolak z Tarnowa, Anna Kurc z Krynicy, Karolina Golec z Bobrownik Wielkich, Wacław Wach z Ostrowska, Irena Jeleń z Jurkowa, Maria Baran z Naściszowej, Małgorzata Padło z Bogumiłowic, Maria Wątrobe. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o głębszą wiarę, niezawodną nadzieję, prawdziwą i czystą miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Tak naturalnie przyjmujemy, że Pan Bóg przez świętych działa wielkie rzeczy, że czyni cuda, uzdrawia, nawraca, wyrzuca złe duchy. Ale kiedy myślimy o sobie, wydaje nam się niemożliwością, by On czynił to samo w nas i przez nas. A przecież to ten sam Bóg. Maryjo, uproś nam wiarę, że Pan Bóg nie tylko może, ale i chce czynić w nas i przez nas wielkie rzeczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wypełniona łaską biegnie do Elżbiety, której Pan Bóg także uczynił wielkie rzeczy. Ten, kto ma w sercu Jezusa, kto ma świadomość, jak bardzo został umiłowany i obdarowany przez Boga, potrafi szczerze cieszyć się tym, że inni otrzymują od Niego wielkie łaski. Maryjo, naucz nas dostrzegać codzienną troskę Pana Boga o nas i cieszyć się szczęściem innych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Pan Bóg przychodzi na świat w ukryciu, żyje w Nazarecie i zmartwychwstaje w ukryciu. Największe dzieła Boże dokonują się z dala od oczu ciekawskich i żądnych sensacji. Dziś także w głębi ludzkich serc dokonują się spotkania z żywym Bogiem, który nagle staje się Bogiem bliskim. Maryjo, uproś nam Twoją wrażliwość serca, byśmy umieli widzieć ukrytego Jezusa, który miłuje i zbawia właśnie ten świat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarując Ojcu małego Jezusa, Maryja wie, że jej Syn należy do Ojca. Zgadza się na plany Boga, te, o których już wie, i na te, które są przed nią jeszcze zakryte. Jest wolna. Wraz ze swoim tak oddała Panu Bogu wszystko, niczego sobie nie zostawiając. Maryjo, uproś nam prawdziwą wewnętrzną wolność, aby nasze serca były jak wyciągnięta dłoń, zawsze otwarta, wtedy, gdy Bóg chce złożyć na niej swój dar i także wtedy, kiedy zechce coś z tej ręki zabrać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus nie wydawał się zagubiony, gdy Józef z Maryją odnaleźli Go w świątyni. Pan Bóg nie może się zgubić. To człowiek tak naprawdę się zgubił. Nie gubimy Jezusa, bo On jest zawsze obok nas, spragniony naszej miłości. Maryjo, Ty miałaś tylko jedną troskę na ziemi – Jezusa. Uproś nam tę łaskę, byśmy troszczyli się tylko o Niego, o sprawy Ojca, zostawiając Bogu troskę o nas samych i naszą codzienność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

młodziaszek, nie gadam z pokusą, bo już kiedyś omamiła mnie. Z różańcem w ręku pracuję nad duszą, pragnę ratować życie swe.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu, do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych, ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy, to efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
2: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
1: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
3: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
1: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
0: Wiadomości ze świata.
1: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
4: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

pied drzewami szła, oczy dłonią przed pyłem i słońcem osłaniając. Wieczorami bolały nogi, mocząc w podorwanej wodzie. Doszli, a tu jej obraz w wielkim ołtarzu, w koralach, bursztynach, perłach, brylantach. Sama siebie nie poznała. Maryjo, razem z pielgrzymami, których tak wielu doszło już w tym roku na Jasną Górę i tymi, którzy wciąż są jeszcze na pątniczym szlaku, przygotowują się, patrzę strudzony wśród dróg, poezji mej błękit przeczysty i tam jest wszystko. I Pan Bóg, i Polska, i dom ojczysty. Pani Jasnogórska, z dawna Polski, królowo, jakże potrzebujemy przebywania razem we wspólnym domu Polaków na Jasnej Górze. Tutaj nas wszystkich wewnętrznie budujesz. Nawet najbardziej zaciekli wrogowie i ateiści, kiedy tu przybywają w tym jasnym domu na górze, to zawsze coś dokonywało się w ich sercu. Elity polityczne i społeczne powinny częściej tutaj bywać i uważnie przysłuchiwać się, co dzieje się w sercu narodu. W naszych sercach, Mario, jest wielkie pragnienie jedności, przebaczenia, budowania wspólnoty narodowej, wyrażania miłości do Ciebie i nauki Ewangelii Twojego Syna. Bo Ty nas prowadzisz nie tylko pielgrzymimi drogami, ale prowadzisz nas drogami życia do Ojczyzny Niebieskiej, wskazując w jasnogórskiej ikonie Jezusa naszą drogę, prawdę i życie. To nasze zaufanie do Ciebie, Matko i Królowo, znalazło swój wyraz w tak wielu zawierzeniach tutaj składanych, a szczególnie w jasnogórskich ślubach narodu, które nasi przodkowie złożyli 70 lat temu. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński po napisaniu tekstu ślubowania powiedział: zapaliłem wam pochodnie na górach wysokich, powstały one wśród gór, w odosobnieniu mego więzienia. Ogromny program pracy w nich zawarty, nie tylko w górach jest zrodzony, ale w górę prowadzi. Mamy przecież podnieść całą Polskę wzwyż. Musimy mówić naszemu narodowi sursum corda, w górę serca. Wielkiemu prymasowi nie było dane być wtedy na Jasnej Górze. Modlił się i cierpiał za Kościół w Polsce, bo w więzieniu w Komańczy. Rozumiał, że bezgraniczne zawierzenie Matce Bożej przynosi obfite owoce, ale wiąże się z duchem ofiary dobrowolnie podjętej. O swoim bólu, tęsknocie i nadziei tak mówił: jakże gorąco w głębi serca pragnąłem, aby w dniu triumfu naszej królowej

0: Служение мы, Мария, у Твоего трону, ясногорские шлюбы народу. Мы он отповедил на коммунистическую атеизацию и вызвание до моральной отновы народу. Ниже есть вызвание до подобного подъятия тих зобовязаний. Wydarzenie sprzed 70 lat nawiązywało do królewskich ślubów Jana Kazimierza złożonych po zwycięskiej obronie Jasnej Góry w katedrze lwowskiej 1656 roku. Matko Najświętsza, Pani Jasnogórska, wtedy król powierzył w Twoje opiece Królestwo Polskie i obrał Cię królową. Od 370 lat królujesz w naszych sercach, w naszych rodzinach. Królujesz z Jasnej Góry, gdzie każdego dnia wypowiadamy nasze apelowe. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W roku jubileuszu chcemy zapewnić Cię, nasza Matko i Królowo, że pamiętamy o złożonych przyrzeczeniach, szczególnie my, pielgrzymi, i chcemy je wciąż na nowo podejmować. Chcemy być, jak ślubowaliśmy, wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Kościołowi, żyć w stanie łaski uświęcającej, bronić każdego poczętego życia i każdego życia, dochowywać wierności małżeńskiej i bronić jedności rodziny, walczyć z wadami narodowymi, uczyć młode pokolenia miłości do Boga i szerzyć Twoją cześć i chwałę. Chcemy, nasza najlepsza Matko, wypełnić pragnienie prymasa, który błagał Boga, aby każde słowo przyrzeczeń jasnogórskich weszło w naszą krew, nasze myśli, wolę i uczucia, w każdy nasz czyn, całe życie narodu. Rozważmy tajemnicę światła, objawienie Jezusa na Golgocie w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Powszedniego dzisiaj nasze winy, jako i my opuszczamy winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, całe nasze do dnia świetlnego, wszystkiego się do Jego, a szczególnie tym, Jasnogórska Matko i Królowo, pragniemy Ci powierzyć wszystkie intencje, z którymi dzisiaj przybyliśmy. Prosimy o Twoją opiekę nad Ojcem Świętym Leonem XIV i całym Kościołem, nad pasterzami Polskiego Kościoła, z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem i naszym metropolitą arcybiskupem Wacławem Depo. Błogosław wszystkim kapłanom, osobom konsekrowanym, naszemu zakonowi, a szczególnie ojcom i braciom Jasnogórskiego Konwentu, naszym misjonarzom paulińskim z RPA i Kamerunu, za ojca Franciszka tutaj obecnego, już w Kamerunie posługuje 29 lat. Błogosław konfratom zakonu, dobrodziejom Jasnej Góry, wszystkim pierzymom. Wysłaj proś i podziękowań zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej. Zwróć swoje oczy na chorych i opiekujących się nimi. Pociesz strapionych i wlej nadzieję smutnym i załamanym. Dopomóż wszystkim walczącym o pokój i sprawiedliwość. Pochyl się nad Polską, Panem Prezydentem i tymi, którzy sprawują władzę, aby szukali nade wszystko dobra naszej ojczyzny, a nie swojego. Błogosław dzisiejszym pielgrzymom z Rudy Śląskiej, Kochłowic, Radziąkowa, pielgrzymom biegowym z Tarnobrzegu, z Targowiska, Suszca, Wiedzy Katowickiej, z Lęborka, z Łąki, z parawii świętego Mikołaja, z Turska, diecezji kaliskiej, z Knurowa, diecezja katowicka. Błogosław szczególnie uczestnikom nocnego czuwania, które poprowadzi Instytut Prymasa Wyszyńskiego, modlącego się szczególnie o rychłą jego kanonizację. Modlitwę teraz poprowadzi krajowy duszpasterz pomysłów Matki Kościoła, ksiądz Rafał Krakowiak.
6: Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości, synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą Cię teraz z ufnością proszę. Pomyślmy przez chwilę, o jakie łaski chcemy prosić za przyczyną błogosławionego Stefana. I wołajmy wspólnie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Amen.

Pán s vámi. Nech vás blagoslaví Bůh všemohoucí, Otec i Syn,

Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.